ma numer 10. Nad szarą pościelą przetoczył się piątek. Na stole maszyna, ja znowu list piszę. To zawsze mi wolno i tak go nie wyślę. A kelner mnie pyta, co chce na śniadanie. Ukradkiem spogląda na papier przez ramię. Pan pisarz powiada, a myśli, że

wszystko się przyśnił, to deszcz, deszcz. To wszystko wymyślił ten płacz, płacz. To wszystko na niby jak deszcz, deszcz. Nie całkiem prawdziwa, jednak przestanie i skończy się wreszcie ten deszcz, też uszyły ten deszcz w obcym mieście. Mój pokój w hotelu ma numer 40 i już prawie rano. Ty też jeszcze nie śpisz. Pamiętasz faceta, co wiersze ci pisał, co głupstwa wciąż gadał, o jutrze nie myślał. Z początku bawiło to ciągłe marzenie. Myślałaś, że kiedyś go ściągniesz na ziemię, że z czasem jak inni na ganku posiedzi. Tak przecież wypada, popatrzą sąsiedzi.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.
3: Zbliża się godzina 6.
2: To są wiadomości Radia 7.
4: Ceny maksymalne paliw na stacjach dziś w dół. Senator KO Tomasz Lenz wykluczony z partii klubu parlamentarnego. Ósmoklasiści napiszą dziś egzamin z matematyki. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Dziś zatankujemy na stacjach taniej niż w ostatnich dniach. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 5 groszy do 6,30 zł, a diesla o 10 groszy do 6,93 zł. Rządowy pakiet CPN obniżający akcyzę i VAT na paliwa pozostanie z nami do najbliższego piątku, 15 maja. Ale minister energii sugeruje, że pakiet zostanie po raz kolejny przedłużony. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do środy. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej i Klubu Parlamentarnego KO. To pokłosie zabiegu medycznego, który miał zostać przeprowadzony u jego syna poza kolejką w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. O wykluczenie Lenza z Koalicji Obywatelskiej wnioskował przewodniczący partii, premier Donald Tusk. W sprawie zabiegu syna polityka kontrolę wszczął między innymi NFZ. W jej trakcie okazało się, że w czasie zabiegu szpital nie zapewnił opieki pozostałym pacjentom, bo wszyscy dyżurujący lekarze byli na sali operacyjnej. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Jest ruch prokuratury właśnie w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Śledczy chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa polityk i czy ktoś pomagał mu w podróży z Węgier do USA. Do ambasady USA w Polsce trafi też pismo z pytaniem, czy byłemu ministrowi sprawiedliwości zostały wydane wizy oraz na jakiej podstawie prawnej. Postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości, choć nie jest formalnie osobą poszukiwaną międzynarodowo, mówi Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
5: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Drugim powodem jest to, że do dnia dzisiejszego nie zostało rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
4: Prokuratura chce postawić Ziobrze zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z krakowskim dorożkarzem to reakcja prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego na krążący w sieci film z międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Widać na nim, jak mężczyzna znęca się nad jednym z koni, popycha go, kopie i szarpie za ogon. Jak się okazało, mężczyzna jest dorożkarzem w Krakowie.
6: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem, o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, bo różni są dorożkarze.
4: Mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Przed ósmoklasistami dziś kolejny egzamin, tym razem pisemna matematyka. Jak nastroje?
7: Trochę się boję.
8: Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grania ze słupami.
4: A wczoraj ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego. Były pytania o kamienie na szaniec, opowiadanie Stanisława Lema, a do napisania przemówienie lub opowiadanie. Z kolei jutro język obcy.
2: Te programy powtarzamy.
9: Gość Radia 7.
10: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mam niezwykłą przyjemność rozmawiać z patronką kompleksu sportowego Orlik 2024 w Burkacie, z panią Niną Patalon. Dzień dobry, pani Nino.
11: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
10: Jak się pani z tym czuje, z tą patronką zwłaszcza?
11: No tak prawdę mówiąc, przede wszystkim jestem bardzo dumna, bo na pewno to są moje okolice i miejsce, gdzie się urodziłam, wychowałam i na pewno jestem dumna z tego, że mogę po iluś tam latach wrócić i mieć no taki piękny kompleks i na pewno kompleks, żeby nie było sportowy, gdzie można naprawdę to wszystko, co ja od dziecka robię, czyli uprawiać sport i tak dalej, poświęcać się pasji, że to wszystko jest właśnie w miejscu, z którego pochodzę, no i generalnie to jest ciekawe doświadczenie, że za życia jakby to jest mojego imienia, więc to jest na pewno bardzo i miłe, ale też na pewno wymaga tego, że bycie takim wzorem i w jakiś sposób na pewno też osobą, która kreuje rzeczywistość na tyle, żeby przede wszystkim młodzi ludzie mogli odnaleźć swoją ścieżkę życiową. To myślę, że jest bardzo ważne i gdzieś tam ta moja historia wywodzi się stąd i ona prowadzi różnymi ścieżkami piłkarskimi przez cały świat. Później zostaję trenerem i też dzisiaj mam możliwość pracy z reprezentacją narodową kobiet seniorską, więc to jest bardzo, bardzo duża nobilitacja i to jest coś niesamowitego, czego nieliczni dostąpią w życiu, więc jestem bardzo szczęśliwa, że właśnie gdzieś tam to się udało wypracować i to też chyba ma po prostu pokazywać, że nieważne skąd jesteś, nieważne jakie życie masz dookoła, czy trudne, czy łatwiejsze, że jeśli masz pasję i marzenia, to po prostu bądź zdeterminowany i podążaj tą drogą. Jeśli gdzieś tam ten przykład może zainspirować innych, to ja się bardzo z tego cieszę. No i tak jak mówię, to zobowiązuje do wielu, wielu rzeczy w życiu, gdzie trzeba być naprawdę wzorem dla przede wszystkim tych młodych osób, żeby też sport mógł stać się dla nich ścieżką życiową.
10: A mała Nina, pamięta pani tę małą Ninę, która tutaj biegała za piłką? Jak pani to wspomina?
11: No ja przede wszystkim bardzo dobrze to wspominam, bo pamiętam, że w Łefiska, która tu wtedy pracowała, pani Ania Dąbrowska, zawsze... To było w Burkacie. Była taką osobą, która w drużynie chłopców zawsze znalazła dla mnie miejsce i też pamiętam, że to jest mega ważne, bo nikt nigdy nie mógł w żaden sposób mnie dyskryminować z tego powodu, że jestem dziewczynką. Dzisiaj to jest coś niesamowitego, bo przyjeżdżam rano, otwieram turniej, gdzie w składzie każdej drużyny jest co najmniej jedna dziewczynka na boisku. I to jest o tyle fajne, jak przez te lata, przez te 20 parę lat zmienia się cała mentalność i wszystko. I to jest wspaniałe, że dzisiaj jest ta otwartość, dzisiaj te dziewczynki widzę, są w drużynach chłopców, oni razem grają. Ten mix futbol jest taki niesamowity, daje szansę, stwarza możliwości, więc ta mała Nina może takich możliwości nie miała, ale miała determinację i właśnie tych ludzi, nauczycieli, bo to jest mega istotne, którzy nie pozwalali na takie poddanie się. Czyli nie, to jest twoja pasja, rób to, ja ci pomogę. Nawet z racji tego, że ja bardzo chciałam grać w piłkę, to pamiętam, stworzyliśmy drużynę szkolną, która zaczęła jeździć na różnego rodzaju turnieje. Więc to było takim też znowu jakby dla mnie, czyli znowu pani i pan od WF-u stworzyli dla mnie drużynę, żebym tylko mogła grać. Więc znowu przypominam mi się coś takiego, że my dorośli ludzie jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby kreować środowisko dla tych młodych, żeby oni mieli szanse i możliwości. I z drugiej strony ja tak samo doświadczyłam, będąc po stronie tej małej dziewczynki, która potrzebowała takich osób i dzisiaj mam szansę, żeby też kreować tym młodszym ludziom to samo. Więc jakby z pokolenia na pokolenie nam się to wszystko rozwija.
10: A usłyszała pani kiedyś, piłka nie jest dla dziewczyn? Ty się gdzie baby do piłki? Usłyszała pani kiedyś coś takiego i się z tym na przykład głęboko nie zgodziła, dlatego, że takie pani już miała podstawy właśnie w szkole. Nigdy pani tego nie usłyszała, więc to nie było dla pani oczywiste.
11: Myślę, że na pewno tutaj na miejscu nigdy nikt nie pozwolił na to, żebym ja się czuła gorzej niż inne dzieciaki, które biegały, grały w piłkę i tak dalej. Natomiast jak jeździłam do innych miejscowości, do innych miast na różnego rodzaju turnieje, byłam też często jedyną dziewczynką, albo później powiedzmy gdzieś tam graliśmy, to zdarzało się. Natomiast to, o czym mówię, to też mając to środowisko takie, gdzie dookoła ciebie są ludzie, którzy wspierają i którzy nie pozwolą tobie na to, żebyś ty utożsamiał się z tym, co inni mówią i tak dalej, a raczej cały czas budują ciebie i wzmacniają, wspierają, żebyś się rozwijał, żebyś właśnie dalej z tą pasją podążał, bez względu na to, co to jest, to myślę, że to wtedy powoduje, że taki młody człowiek, jednak te autorytety nawet, które są blisko niego, jak nauczyciel, rodzic, czy nawet kolega, koleżanka z drużyny, mają znaczniejszy wpływ na to, kim się stajesz, niż ci, co po prostu czasami mówią różne dziwne rzeczy, bo sami czegoś nie potrafią.
10: Mhm. A ma pani takie poczucie, że pani dzisiaj oddaje to, co pani dostała przed wielu laty? Przyjeżdża pani, no jednak pani nazwisko jest znane, jest rozpoznawalne. No i w pewnym sensie buduje pani te małe, nie tylko dziewczynki, ale w ogóle cały sport tutaj w Burkacie, w powiecie działdowskim. O, bo ja chcę być taka jak Nina.
11: No bardzo byłoby mi miło i pewnie to też jest jedna z misji, która mi zostaje do realizowania, bo to jest właśnie ten przykład, o którym wspomniałam. Ktoś zawsze musi pokazać, że można, ktoś musi przełamać bariery, stereotypy i ktoś musi w pewien sposób taki w determinowanym kierunku podążać za swoimi marzeniami i rzeczywiście mam takie wrażenie, że kiedyś też byłam otoczona dobrymi ludźmi i dzisiaj też bym chciała być dobrym człowiekiem dla tych, którzy właśnie wtedy pomagali mi te pierwsze kroki stawiać.
10: To jeszcze na zakończenie, pani Nino, przesłanie właśnie nie tylko do dzieci, ale do tych, którzy są obok, żeby jak dmuchać w te żagle, żeby właśnie ktoś taki jak pani, mała Nina, o której rozmawiałyśmy wcześniej, mogła po latach powiedzieć, no tak, to mi dało, to mi pomogło, to mnie stworzyło.
11: Przede wszystkim myślę, że my dorośli, czyli i rodzice, i nauczyciele, i wszyscy, którzy tworzymy społeczność mniejszą, większą, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby po pierwsze tworzyć możliwości młodym ludziom, żeby mogli próbować najróżniejszych rzeczy, tak jak dzisiaj ten kompleks, oni będą mogli grać w piłkę ręczną, w piłkę siatkową, będą mogli grać absolutnie we wszystko i będziemy mogli ich zachęcać do tego, żeby także sport, żeby sport nie jest jedynym kierunkiem, ale jest jednym z najważniejszych kierunków, jest bardzo ważny w naszym życiu. Czy będziesz śpiewał, tańczył, czy będziesz pisał wiersze, a może zostaniesz matematykiem. Sport powinien być zawsze w twoim życiu ważny, bo dzięki temu jesteś pogodnym, wspaniałym człowiekiem, więc to też jest dla nas istotne, żebyśmy my jako dorośli zawsze o tym pamiętali i zawsze tych naszych najmłodszych zachęcali do aktywnego spędzania czasu. To jest nasz obowiązek i dzisiaj nie łudźmy się, że wystarczy powiedzieć idź na zawody, idź na Orlika. Dzisiaj mamy takie czasy, że ty musisz iść z tym dzieckiem. Jeżeli chcesz, żeby dziecko spacerowało, to ty musisz spacerować. Jeżeli chcesz, żeby dziecko jeździło na rowerze, ty musisz jeździć na rowerze. Więc w ten sposób i tylko i wyłącznie w taki sposób jesteśmy w stanie coś zrobić i coś zmienić.
10: Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę i za to, co pani tchnęła też w ten powiat działdowski, w Burkach, bo piękne boisko, z którego na pewno będą młodzi ludzie korzystali. Naszym słuchaczom przypomnę, że moim i państwa gościem była patronka kompleksu sportowego Orlik 2024, pani Nina Patalon, piłkarka, trenerka, selekcjonerka reprezentacji Polski kobiet w piłkę nożną, co ważne urodzona w Filicach, gminie Działdowo, absolwentka szkoły podstawowej i gimnazjum imienia Karola Małka w Burkacie. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
11: Również bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich do aktywnego spędzania czasu. Bawcie się dobrze.
2: Te programy powtarzamy.

0: Zbliża się w 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 12 maja. W 1980 roku zakończył się strajk głodowy w kościele świętego Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Jego celem było zademonstrowanie poparcia dla prowadzących głodówkę w więzieniach Mirosława Chojeckiego i Dariusza Kobzdeja oraz wyrażenie solidarności z innymi więźniami politycznymi. Jednym z protestujących był urodzony w Płońsku działacz opozycji antykomunistycznej Marian Gołębiewski.
3: Mając moje szybkie nogi do dyspozycji, myślałem, że uda mi się czmychnąć, ale niestety...
2: W 2022 roku urodzona w Mławie Anna Dalkowska została wybrana w skład Krajowej Rady Sądownictwa. Następnie weszła do Prezydium Rady.
0: Nikt zgodnie z przepisami polskimi nie ma prawa i możliwości podważenia statusu sędziego.
2: Urodzili się w 1934 roku profesor Bolesław Orłowski, historyk techniki, nauczyciel akademicki, m.in. w Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
4: W dzisiejszych czasach wkład w dziedzinach science and technology jest znacznie wyżej ceniony niż to, że Polacy są odważni, czy że mogą wypić dużo wódki.
2: W 1950 roku Marek Piotrowski, kierownik działu archeologicznego Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, prowadził badania naukowe na kilkunastu stanowiskach archeologicznych, m.in. w Szereńsku i Dzierzgowie w powiecie mławskim, Ciechanowie, Płońsku, Przasnyszu i Pułtusku. Opublikował kilkanaście prac z zakresu archeologii, w tym książkę Szreńsk, miasto zapomniane. Prezes Stowarzyszenia Pracy Twórczej w Ciechanowie, prezes oddziału Ciechanowskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz sekretarz zarządu Związku Literatów na Mazowszu.
5: W 1963 roku osunęła się cała wielka połać skarpy.
2: Zmarli w 1935 roku Józef Piłsudski, marszałek Polski, naczelnik państwa i wódz naczelny Wojska Polskiego. Jest honorowym obywatelem Ciechanowa. Jedną z pamiątek po Józefie Piłsudskim jest jego głos zarejestrowany na gramofonie akustycznym z tubą. Wówczas jednym z najnowocześniejszych urządzeń do utrwalania i odtwarzania ludzkiego głosu.
6: Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze, gdzieś na jarmarkach.
2: Pierwszą rocznicę śmierci w Lidzbarku w powiecie działdowskim odsłonięto pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, który przebywał w Lidzbarku i Działdowie 5 czerwca 1921 roku. W 1970 roku Władysław Anders, generał dywizji Polskich Sił Zbrojnych, dowódca Armii Polskiej w Związku Radzieckim oraz II Korpusu Polskiego, podczas kampanii wrześniowej początkowo dowodził Nowogródzką Brygadą Kawalerii w bitwie pod Mławą. W czasie odwrotu spod Mławy nie wykonał rozkazu osłony ruchu 20. Dywizji Piechoty, co było jedną z przyczyn jej rozbicia.
7: Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie.
2: W 2014 roku w Działdowie Wiesław Hagedorny, dziennikarz, publicysta, wydawca, działacz społeczny, wspomagający wiele lokalnych inicjatyw dobroczynnych, stale współpracował ze Stowarzyszeniem Hospicjum imienia Królowej Apostołów w Mławie, którego był ambasadorem.
8: Jeżeli efektem wysłuchania tego wywiadu będzie pójście na badania diagnostyczne, to znaczy, że wybierałem.
2: W 2021 roku w Ciechanowie Stanisław Kęsik, poeta, działacz społeczny, polityk i samorządowiec. Dzieciństwo spędził w rodzinnej wsi Ościsłowie. Był dyrektorem Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie i wicestarostą powiatu ciechanowskiego.
9: Pomoc innemu człowiekowi to jest właściwie chyba zadanie każdego człowieka. Już nie wspomnę o jakiejś misji.
10: Radio 7.
11: Tego się słucha, słucha. Radio 7.
12: Good love is a never-ending story. Cannot break.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7.

0: my love in your heart.
1: Reklama.
2: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
3: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
1: Reklama.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trwa szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Prezydent zawetował ustawę likwidującą CBA. A na koniec o prawdziwym niewybuchu na lekcji historii. Marcin Krzemiński. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strawił kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczynają teraz szacowanie strat. Jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzić. Mówi Mariusz Kiczyński, zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie.
3: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją. Teraz powiem na słowo honoru. Przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone. Także mamy nadzieję, że naprawdę nasza prewencja pomoże. Nie będzie tam nieszczęśliwych wypadków.
2: To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew. Leśnicy szacują, że będzie to ogromna ilość drewna, około 120 tysięcy metrów sześciennych. Tymczasem są ostrzeżenia przed silnym wiatrem, między innymi dotyczące terenu, na którym znajduje się Puszcza Solska. Chodzi o południe i południowy wschód. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w pasie od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamość i Bieszczady, w sumie w 5 województwach. Prezydent zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Karol Nawrocki tłumaczy, że Polska musi mieć silne służby walczące z korupcją.
4: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
2: Zgodnie z decyzją Sejmu CBA miało przestać istnieć od 1 października. Prezydenckie weto komplikuje te plany. Departament Stanu USA odmówił poinformowania, w jakim trybie do USA przybył były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Powołał się na poufność danych dotyczących wydawanych wiz. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór odniósł się do tego, czy sprawa Ziobry wpływa na polsko-amerykańskie relacje.
5: Jakiś czas temu ambasada amerykańska w Warszawie zapewniała nas, że nie ma planów wydania zgody, aby pan Ziobro był na terytorium Stanów Zjednoczonych. Ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nasza relacja z naszym sojusznikiem jest o wiele głębsza, o wiele ważniejsza niż kwestia pana Ziobry.
2: Zbigniew Ziobro przebywał wcześniej na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową. W ubiegłym roku polskie władze unieważniły mu paszport. Zaglądamy na matury. Absolwenci przystąpią dziś rano do pisemnego egzaminu z wiedzy o społeczeństwie, a po południu do pisemnego języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy nie są obowiązkowe. Chciałby to była żywa lekcja historii. Uczeń liceum we włoskiej Modenie, który jako ilustrację do wykładu przyniósł dobrze zachowany pocisk moździerzowy z czasów I wojny światowej. Prawdopodobnie nie był świadom zagrożenia. Przerażony nauczyciel historii powiadomił dyrektora, ten wezwał saperów. Nie wybuch wyniesiono, lekcje zawieszono, no ucznia czekają konsekwencje. Dyrektor szkoły mówi, że trzeba też sprawdzić, skąd nastolatek miał taki pocisk.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki. Dzień dobry. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osaka 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Mecz trwał niespełna półtorej godziny. Następną rywalką Polki jutro będzie Amerykanka Jessica Pegula. Raszynianka jest jedyną Polką, która pozostała w singlowej rywalizacji. Spotkania pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręch i Magdalinet. Znamy już wszystkie pary ćwierćfinałowe turnieju. Dzisiaj Rumunka Sorana Kirstea zagra złotyszką Jeleną Ostapenko, a Rosjanka Mira Andrzejewa z Amerykanką Coco Gauff. Jutro oprócz meczu Świątek także pojedynek Jeleny Rybakin z Eliną Świtoliną. Znamy rozstrzygnięcia wszystkich spotkań 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W ostatnim meczu tej odsłony zmagań Krakowia zremisowała bezbramkowo z Radomiakiem. To oznacza, że na dwie kolejki przed końcem sezonu wciąż nie wiadomo ani kto zostanie mistrzem Polski, ani kto spadnie. Pewne jest tylko, że z Ekstraklasą pożegna się Termalika Brukbet Nieciecza, ale dwóch kolejnych spadkowiczów dopiero poznamy. Ciekawie jest też w pierwszej lidze. Tam wiadomo, że awansuje Wisła Kraków, ale wczoraj mógł sobie to zapewnić także Śląsk Wrocław. Ekipa zremisowała jednak tylko 2-2 z ŁKS-em Łódź i świętowanie musi poczekać. Siatkarski sezon klubowy w Polsce już się skończył, ale to jeszcze nie koniec emocji. Przed nami Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, gdzie zagrają dwie polskie drużyny. Nowy mistrz Polski, Aluron Warta Zawiercie oraz Projekt Warszawa, który wywalczył brąz. Rywalem ekipy ze stolicy będzie włoska Perugia. Łatwo nie będzie, komentuje przyjmujący projektu Bartosz Firszt.
0: Można powiedzieć, że trafiliśmy w teorii najciężej, ale tak naprawdę każda z tych czterech drużyn nie znalazła się z przypadku w tym Final Four, także na pewno każdy z tych meczy byłby równie ciężki. Natomiast jak podchodzimy do tego meczu, no na pewno chcemy ten mecz wygrać, nie patrzymy z kim gramy i w jakiej są aktualnie formie.
6: W drugim półfinale Ligi Mistrzów Aluron Warta Zawiercie zmierzy się ze Ziratem Ankara. Po jednym dniu przerwy kolarze wracają na trasę Giro d'Italia, tym razem już na włoskiej ziemi, bo pierwsze trzy etapy odbyły się w Bułgarii. Dwa z nich wygrał Francuz Paul Monnier, a liderem jest Urugwajczyk Guillermo Silva. Dziś kolarze pojadą z Catanzaro do Cosenzy, meta wyścigu 31 maja w Rzymie.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pochmurno z przejaśnieniami, w większości kraju deszczowo, najmocniej ma padać na wschodzie, na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu, miejscami burze z gradem, do tego silny wiatr. Najcieplej na wschodzie do 20 stopni, w pozostałych regionach na ogół od 10 do 14.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg, 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Jest godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Delegacja z Niemiec w sierpcu. Rozmowy o współpracy samorządów. Wędkarska rywalizacja w Dąbrównie. 41 załóg walczyło o puchar. Silna reprezentacja Mławy. Sobótka z full kontaktem. Wiadomości lokalne Radia 7 Jarosława Wydra. Powiat sierpecki gościł delegację z niemieckiego miasta Horst. Goście odwiedzili Sierpc w ramach współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami. Delegację przyjęli starosta sierpecki Przemysław Burzyński oraz wicestarosta Wojciech Richter. W skład delegacji weszli przedstawiciele instytucji związanych z edukacją, kulturą, ochroną zdrowia oraz projektami społecznymi. Samorządowcy rozmawiali o możliwościach współpracy i promocji regionu na arenie międzynarodowej. Podczas spotkania zaprezentowano działalność powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych. Delegacja przyjechała do Sierpca na zaproszenie wicestarosty gostynińskiego Grzegorza Geislera. Odbyły się zawody spinningowe par z Łodzi o Puchar Jeziora Dąbrowa Wielka. Do rywalizacji stanęło 41 dwuosobowych załóg. Organizatorem wydarzenia było Ostruckie Towarzystwo Wędkarskie Koło nr 6 Sandacz w Działdowie. Zawodnicy przez 7 godzin łowili drapieżniki na akwenie Dąbrowa Wielka. W czasie zawodów zgłoszono 97 szczupaków i jednego okonia. Ryby po zmierzeniu wracały do wody zgodnie z zasadą złów i wypuść. Zawody odbywały się na atrakcyjnym rybnym jeziorze, mówi prezes Ostruckiego Towarzystwa Wędkarskiego Sandacz w Działdowie Stanisław Krzysztof Słowiński.
3: Jest szczupak, jest okoń, także na drapieżnika jest bardzo dobrze. No, ewentualnie jest i biała ryba, jak jest leszcz, no jest sieja też. Nie? To jest dosyć ciekawe jezioro, bo to jest dosyć głębokie, ponad 30 parę metrów, czyli 34 metry gdzieś tak. I to jest właśnie zaraz za wyspą, między wyspą a dalszą częścią.
2: W tego typu zawodach najważniejsza jest integracja, dodaje prezes.
3: Wędkarz zawsze szuka, gdzie tylko woda się znajdzie. Ale to jest przy okazji relaks, wypoczynek. Jest to bardzo dobra taka atmosfera. Wędkarze się spotykają, rozmawiają ze sobą, wymieniają się. Także no, pod tym kątem wszystko się robi, żeby wędkarz był zadowolony.
2: Podczas zawodów wykorzystywano aplikację, za pomocą której wędkarze fotografowali ryby na specjalnych miarkach, a system automatycznie przeliczał wyniki na punkty. Dzięki temu klasyfikacja była aktualizowana na bieżąco. Zawody odbyły się pod patronatem starostów powiatów Działdowskiego i Ostruckiego oraz samorządowców z gmin Działdowo, Dąbrówno i Rybno. Partnerem wydarzenia było także gospodarstwo rybackie Warlity Wielkie. Radio 7 było patronem medialnym wydarzenia. W Mławskiej Hali Sportowej odbyła się sobótka z full kontaktem. Została zorganizowana przez kickboxing Team Tkaczyk Mława pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu. Przeprowadzono 16 pojedynków, w których uczestniczyli zawodnicy z Mławy, Ciechanowa, Działdowa, Poznania, Kołobrzegu, Częstochowy i Grodziska Mazowieckiego. Znakomicie zaprezentowali się zawodnicy zespołu gospodarzy, kończąc zawody z bilansem 3 wygranych: Aleksandra Gajewskiego, Gabriela Gajewskiego i Kacpra Trzaskowskiego oraz 2 remisów: Kamila Krajewskiego i Gabriela Dorockiego. Nagrodą dla najlepszego zawodnika został nagrodzony Gabriel Gajewski, reprezentujący drużynę z Mławy. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Radia 7. Jurand Ciechanów kończy sezon porażką ze Śląskiem Wrocław na wyjeździe, wynikiem 25-33. Rycerze nie byli stawiani w roli faworytów przed spotkaniem. Śląsk już przed pojedynkiem przypieczętował zdobycie tytułu Ligi Centralnej. Jurand nie radził sobie w minionej kampanii w roli gości. Różnica klas była widoczna na boisku. Drużyna z Ciechanowa kończy ligowe zmagania na 6. miejscu, tuż przed AKPR AZS AWF Biała Podlaska. Wśród największych problemów ekipy należy wymienić nieskuteczność, która wyraźnie przyczyniła się do utraty wielu punktów na przestrzeni ostatnich miesięcy. Zawodnicy będą trenowali jeszcze do końca maja, potem przyjdzie czas na zasłużony odpoczynek, aż nastąpi pora na okres przygotowawczy do następnego sezonu ligowego.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Liga Obrony Kraju. Podstawowa stacja kontroli pojazdów w Mławie przy ulicy Narutowicza 19 zatrudni doświadczonego diagnostę na podstawie umowy zlecenie. Telefon 516 177 547. 516 177 547.
2: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Mazowieckie Centrum Terapii Tomatis oraz Fundacja Podaruj Dziecku Przyszłość informują o możliwości wykonania bezpłatnych testów uwagi słuchowej i konsultacji w maju. Badanie jest przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia, szczególnie przy trudnościach z mową, koncentracją lub emocjami. Konsultacje odbywają się w sierpcu w Warszawie i Płocku. Informacje i zapisy 667 443 277 667 443 277.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Tego się teraz, tego się teraz słucha.
1: Reklama.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
5: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
6: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487 507 564 487.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
1: Reklama.

0: Zbliża się godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Śledczy na tropie Zbigniewa Ziobry chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa. Skończył się rozejm, wróciły rosyjskie ataki, za chwilę doniesienia z Ukrainy. Będzie też kontrola pałacu w Wilanowie po festiwalu Techno. Marcin Krzemiński. Śledczy chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa Zbigniew Ziobro. Przypomnę, że były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier do USA. Postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości, choć nie jest formalnie osobą poszukiwaną międzynarodowo, wyjaśnia Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
3: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Drugim powodem jest to, że do dnia dzisiejszego nie zostało rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
2: Według prokuratury Ziobro między innymi kierował zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym jako minister sprawiedliwości w rządzie PiS. Chodzi łącznie o 26 przestępstw. Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpozna dziś zażalenie prokuratury, która domaga się aresztowania 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Mężczyzna, przypomnę, wyszedł na wolność po wpłaceniu 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Do tragedii doszło 23 kwietnia. Zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały o nocnych atakach z użyciem licznych dronów na stolice kraju Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń. To pierwszy alarm powietrzny nad stolicą Ukrainy od piątku. W sobotę rozpoczęło się trzydniowe zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta USA. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o liczne naruszenia rozejmu w trakcie jego obowiązywania. Zabytkowa architektura nie ucierpiała. Mazowiecki konserwator zabytków przeprowadził kontrolę pałacu w warszawskim Wilanowie. To po weekendowym festiwalu Techno, który przyciągnął tysiące uczestników. Kontrola wykazała, że po imprezie naprawy w kilku miejscach wymaga kostka brukowa. Odtworzony musi zostać też trawnik, ale było to przewidziane jeszcze przed festiwalem, tłumaczy ministra kultury Marta Cienkowska.
4: W wytycznych konserwatora i jako jedna z warunków realizacji tej imprezy była rekultywacja całego tego terenu zielonego. Więc my będziemy na pewno weryfikować, czy rzeczywiście to się wydarzy i to ma się wydarzyć w trybie natychmiastowym.
2: Muzeum Pałacu w Wilanowie w specjalnym oświadczeniu zapewnia, że pieniądze z najmu terenu zostaną przeznaczone na konserwację obiektów muzealnych. 22 filmy powalczą w konkursie głównym rozpoczynającego się dziś 79. Międzynarodowego Festiwalu w Cannes. Wśród nich Fatherland Pawła Pawlikowskiego czy Bitter Christmas Pedro Almodovara. Festiwal potrwa do 23 maja.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju Ranki 1000 w Rzymie. Pokonała Japonkę Naomi Osaka 6-2, 6-1 i jej następną rywalką jutro będzie Jessica Pegula. Polski Związek Piłki Nożnej planuje stworzyć grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem reformy wprowadzającej obowiązkowy limit Polaków w kadrach klubowych. Zespół może zostać powołany podczas czwartkowych obrad zarządu federacji przy okazji zatwierdzania regulaminów rozgrywek. Michał Waszkiewicz.
6: Brzmi poważnie, ale stworzenie grupy roboczej to tak naprawdę krok w tył. Jak pisze Antoni Bugajski z Przeglądu Sportowego, PZPN był przekonany, że podczas majówki dogada się w tej sprawie z klubami, a w czwartek zatwierdzi ten regulamin. Nic z tego, klubom pomysł się nie podoba, więc związek wykonuje jeszcze ruch, który de facto nie znaczy nic. A na czym PZPN-owska reforma miałaby polegać? Na obowiązku posiadania w kadrze meczowej 8 Polaków, w kolejnym sezonie 9, a docelowo 10. I oczywiście można byłoby trzymać ich na ławce, ale wiadomo, że docelowo zwiększyłoby to liczbę występów rodzimych piłkarzy. Oczywiście większość klubów tych 8 czy 10 Polaków już ma. Tyle, że miałby to być teraz przymus. A kluby przymuszane być nie lubią. Już eksperyment z obowiązkowym polskim młodzieżowcem w składzie zbyt długo nie przeżył. Niewykluczone, że przepis o limicie Polaków w kadrze został właśnie zduszony w zarodku.
5: A jak jesteśmy przy piłce, to w ostatnim meczu 32. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Krakowia zremisowała 0-0 z Radomiakiem. Fred Rutten zrezygnował z funkcji selekcjonera reprezentacji Curaçao, która zadebiutuje w piłkarskich mistrzostwach świata. Holenderski trener objął zespół w lutym. Pod koniec marca jego drużyna przegrała 2 mecze towarzyskie z Chinami 0-2 i Australią 1-5. Rezygnacja Rutena miesiąc przed rozpoczęciem mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku jest sporym zaskoczeniem. Według holenderskich mediów jego następcą ma być Dick Advocaat, który w latach 2024-2026 trenował reprezentację Curaçao i awansował z nią na mistrzostwa świata. 78-latek w lutym odszedł z powodów osobistych.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. W większości regionów spore dość ochłodzenie. Najcieplej na wschodzie do 20 stopni, w pozostałych regionach na ogół od 10 do 14. Pochmurno z przejaśnieniami, w większości kraju deszczowo, najmocniej ma padać na wschodzie. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu miejscami burze z gradem.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
1: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Brutalne wymuszenie w powiecie ciechanowskim. Dwaj mężczyźni w areszcie. Nowa przestrzeń i amfiteatr w Dąbrównie. Zmiana nad jeziorem. Złoto dla siłacza z Chamska. Mistrz Europy wraca na tron. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Ciechanowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne wymuszenie pieniędzy. 30- i 36-latek mieli zmusić mieszkańca powiatu ciechanowskiego do oddania blisko 20 tysięcy złotych za rzekomy dług. Pokrzywdzony był bity, kopany i zastraszany nożem. Napastnicy grozili mu śmiercią i ostrzegali, żeby nie zgłaszał sprawy na policję. W wyniku pobicia mężczyzna stracił dwa zęby i miał rany kłute ręki oraz pleców. Groźby kierowane były także wobec jego partnerki. Policjanci zatrzymali podejrzanych dzień po zgłoszeniu sprawy. 36-latek został ujęty w Ciechanowie, a 30-latek w Płońsku. Podczas działań funkcjonariusze znaleźli narkotyki. Mieszkaniec powiatu ciechanowskiego usłyszał 12 zarzutów. Dotyczą one m.in. wymuszenia rozbójniczego, gróźb karalnych i spowodowania uszczerbku na zdrowiu. 30-latek odpowie za 4 przestępstwa, w tym wymuszenie rozbójnicze i posiadanie narkotyków. Decyzją sądu obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia. W Dąbrównie powstaje nowa przestrzeń rekreacyjna nad jeziorem Dąbrowa Wielka. Inwestycja ma odmienić teren, który przez lata był zaniedbany. W jego centrum ma powstać amfiteatr. Miejsce przez kilkadziesiąt lat nie wyglądało najlepiej, mówi wójt gminy Piotr Zwaliński.
3: Ta inwestycja pozwoli zagospodarować teren, który od kilkudziesięciu lat nie był zagospodarowany i było to raczej wysypisko śmieci i popiołu, a teraz zyska ono całkiem nowego, pięknego charakteru i będzie służyło nie tylko tu lokalnej społeczności i mieszkańcom, ale też turystom. Będzie to jakiś teren też rekreacyjny do miłego spędzenia czasu.
2: W ramach inwestycji powstaną deptaki, ścieżki spacerowe, ławeczki oraz tężnia solankowa i fontanna. A wszystko w malowniczym terenie, dodaje wójt.
3: Jest on pięknie zlokalizowanym miejscu nad brzegiem jeziora Dąbrowa Wielka, blisko plaży, jak i również blisko pomostu, który 2 lata temu został wybudowany.
2: Samorząd liczy, że miejsce stanie się kolejną atrakcją wypoczynkową w Dąbrównie. Koszt inwestycji to blisko 5 milionów złotych. Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem z programu Polski Ład. Gmina pokrywa 10% wkładu własnego. Sport. Złoty medal Mistrzostw Europy w trójboju siłowym dla zawodnika z naszego regionu. Mariusz Grodkowski z Chamska zakończył rywalizację na najwyższym stopniu podium z łącznym wynikiem 755 kg. Sportowiec poprawił swój wynik z ubiegłorocznych Mistrzostw Europy o 10 kg. Wtedy zdobył srebro. Jak podkreśla, przed nim jeszcze sporo pracy i korekty błędów technicznych. Zawodnik podziękował trenerowi Arkadiuszowi Staszewskiemu za przygotowanie do startu oraz Hubertowi Kończakowi za pomoc podczas zawodów. Teraz przed mistrzem kolejne wyzwanie. Za niespełna miesiąc wystartuje w Mistrzostwach Świata w wyciskaniu leżąc w Raszynie. Będzie to jego pierwszy międzynarodowy start przed polską publicznością. Drugie Mistrzostwa Powiatu Mławskiego w pływaniu zostały zorganizowane wspólnie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Klub Marlin Mława. Na starcie zawodów dla młodych adeptów pływania stanęło aż 175 zawodników z 18 szkół z regionu. To bardzo cieszy szkoleniowca Marlina Tomasza Szczepańskiego.
4: To wygląda bardzo optymistycznie dla nas, dla Mławy, dla powiatu całego mławskiego. Dotarło na te zawody do nas 175 dzieciaków. Powiatu z 18 szkół, więc naprawdę robi to wrażenie.
2: Trener zauważa też, jak istotna jest rywalizacja w życiu najmłodszych sportowców, którzy dopiero budują swoją pasję do treningów i zdobywania medali.
4: Takie zawody są potrzebne w Mławie, ponieważ w Mławie i w okolicach Mławy bardzo dużo dzieci pływa i będziemy nadal to robić. Są dzieciaki zadowolone, a po drugie to one potrzebują takiej rywalizacji między sobą, żeby one się mogły spotkać, bo gdzieś tam pływają, trenują, gdzieś w prywatne lekcje, w jakichś klubach, a tak naprawdę nigdy się nie spotykają między sobą, nie rywalizują, dlatego takie zawody są potrzebne.
2: W klasyfikacji medalowej zwyciężyła reprezentacja szkoły podstawowej numer 1 w Mławie, zdobywając 10 złotych krążków.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burza i silny wiatr. Są pogodowe ostrzeżenia, powiemy gdzie. Rząd będzie zabiegać o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy. Będzie też matematyka. Zdają ją dziś ósmoklasiści. Marcin Krzemiński. Burze na wschodzie, silny wiatr na południu. Są ostrzeżenia pogodowe dla w sumie 7 województw. Od Katowic przez Kielce i Kraków po Zamości i Bieszczady możliwy mocny wiatr do 75 km na godzinę. Tam alerty pierwszego stopnia. Także pierwszego stopnia i także między innymi w Zamościu, ale też generalnie na wschodzie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz w większej części Podlasia przed południem mogą się pojawić burze. Dodam, że w Beskidach dziś też ostrzeżenie przed ulewami. Wicepremier i ministrowie rządu będą w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa? O tym Szymon Kępka.
3: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5 tysięcy i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach i to gospodarczych, i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
3: Rocznie Polska inwestuje w jednego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
2: Właśnie ruszył drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, czas zatem na matematykę. A o nastroje przed egzaminem uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
5: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
6: Źle. Dlaczego źle?
5: Bo nie umiem prawie w ogóle nic z matematyki.
6: Lekkie obawy. Przygotowywałeś się?
7: W tamtym tygodniu zacząłem.
6: Jesteś przygotowany?
7: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
2: Jutro ostatnia część egzaminu, czyli język obcy. Trwają też matury. Rano egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie, a po południu odbędzie się również pisemny z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. To nie są obowiązkowe sprawdziany, ale mogą pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Już dziś Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Wczorajsze dwie próby, w tym jedna, podczas której swoje punkty przyznali jurorzy, umocniły pozycję Polski w wyścigu o sobotni finał.
8: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
2: W tym roku konkurs odbywa się w Wiedniu. W sumie podczas dzisiejszego półfinału usłyszymy 15 utworów. Start o 21:00.
1: To są wiadomości Radia 7.
9: Pora na sport. Mateusz Stanicki, zapraszam. Chociaż do końca rozgrywek dwie kolejki, to w piłkarskiej ekstraklasie wciąż niemal same niewiadome, dalej nie znamy mistrza Polski, a jeżeli chodzi o spadki, to wiadomo tylko, że z najwyższą klasą rozgrywkową pożegna się Termalika Brukbet Nieciecza. Zagrożone miejsca zajmują Lechia Gdańsk i Arka Gdynia, ale drżeć do końca będzie tak naprawdę pół tabeli. Także Krakowia, która we wczorajszym, ostatnim meczu 32. kolejki spotkań zremisowała z Radomiakiem 0-0. Jeszcze nic nie jest stracone, mówi trener Pasów Bartosz Grzelak.
10: Ja to tak widzę, że ta końcówka sezonu to jest jak taki rejs. Biegamy razem z tymi innymi zespołami, którzy są wmieszane w to i dzisiaj zrobiliśmy słabe okrążenie. Ale jeszcze są dwa okrążenia tu, żeby przebiec. Dalej mamy wszystko w własnych rękach.
9: Jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Ekstraklasie, to sytuacja nieco rozjaśni się w środę, gdy zaległe spotkania 31. kolejki rozegrają Arka Gdynia z Górnikiem Zabrze i Raków Częstochowa z Jagiellonią Białystok. Jessica Pegula będzie kolejną rywalką Igi Świątek w turnieju rangi 1000 rozgrywanym na kortach ziemnych w Rzymie. Wczoraj Roszenianka w 1/8 finału pokonała Naomi Osakę 6-2, 6-1. Niestety Świątek pozostała jedyną Polką w rywalizacji. Spotkania pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręch i Magdalinet. A dziś dwa pierwsze mecze ćwierćfinału. Rumunka Sorana Kirstea zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a Rosjanka Mira Andrzejewa z Amerykanką Coco Gauff. Jutro oprócz meczu Świątek także pojedynek Kazaszki Jeleny Rybakiny z Ukrainką Eliną Świtoliną. Kobieca reprezentacja Polski w curlingu zajęła w Lublanie drugie miejsce w turnieju prekwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata. Dzięki temu awansowała do decydującej fazy eliminacji, które odbędą się w listopadzie. West Ham United, którego piłkarzem wciąż jest bramkarz Łukasz Fabiański, domaga się wyjaśnień i m.in. upublicznienia zapisu rozmowy między sędzią VAR a głównym, która doprowadziła do anulowania bramki dla tej drużyny tuż przed końcem niedzielnego meczu ligowego z Arsenalem. Sędzia po długiej analizie gola nie uznał, odgwizdał faul na bramkarzu. To był ważny mecz. Arsenal walczy o mistrzostwo, West Ham o utrzymanie w Premier League. Ekipa popularnego Fabiana ostatecznie przegrała 0-1.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Pogoda. 10 stopni maksymalnie w Łódzkiem, 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, 17 na Podlasiu. Pochmurno, wszędzie poza zachodem przelotnie będzie padał deszcz. We wschodniej Polsce możliwe też burze z gradem.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
2: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 12 maja. W 1980 roku zakończył się strajk głodowy w kościele świętego Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Jego celem było zademonstrowanie poparcia dla prowadzących głodówkę w więzieniach Mirosława Chojeckiego i Dariusza Kobzdeja oraz wyrażenie solidarności z innymi więźniami politycznymi. Jednym z protestujących był urodzony w Płońsku działacz opozycji antykomunistycznej Marian Gołębiewski.
3: Mając moje szybkie nogi do dyspozycji, myślałem, że uda mi się czmychnąć, ale niestety...
2: W 2022 roku urodzona w Mławie Anna Dalkowska została wybrana w skład Krajowej Rady Sądownictwa. Następnie weszła do Prezydium Rady.
4: Nikt zgodnie z przepisami polskimi nie ma prawa i możliwości podważenia statusu sędziego.
2: Urodzili się w 1934 roku profesor Bolesław Orłowski, historyk techniki, nauczyciel akademicki, m.in. w Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Gejsztora w Pułtusku.
5: W dzisiejszych czasach wkład w dziedzinach science and technology jest znacznie wyżej ceniony niż to, że Polacy są odważni, czy że mogą wypić dużo wódki.
2: W 1950 roku Marek Piotrowski, kierownik działu archeologicznego Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, prowadził badania naukowe na kilkunastu stanowiskach archeologicznych, m.in. w Szereńsku i Dzierżgowie w powiecie mławskim, Ciechanowie, Płońsku, Przasnyszu i Pułtusku. Opublikował kilkanaście prac z zakresu archeologii, w tym książkę Szreńsk, miasto zapomniane. Prezes Stowarzyszenia Pracy Twórczej w Ciechanowie, prezes oddziału Ciechanowskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz sekretarz zarządu Związku Literatów na Mazowszu.
6: W 1963 roku osunęła się cała wielka połać skarpy.
2: Zmarli w 1935 roku Józef Piłsudski, marszałek Polski, naczelnik państwa i wódz naczelny Wojska Polskiego. Jest honorowym obywatelem Ciechanowa. Jedną z pamiątek po Józefie Piłsudskim jest jego głos zarejestrowany na gramofonie akustycznym z tubą. Wówczas jednym z najnowocześniejszych urządzeń do utrwalania i odtwarzania ludzkiego głosu.
7: Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawany będzie za 3 grosze, gdzieś na jarmarkach.
2: W pierwszą rocznicę śmierci w Lidzbarku w powiecie działdowskim odsłonięto pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, który przebywał w Lidzbarku i Działdowie 5 czerwca 1921 roku. W 1970 roku Władysław Anders, generał dywizji Polskich Sił Zbrojnych, dowódca Armii Polskiej w Związku Radzieckim oraz II Korpusu Polskiego, podczas kampanii wrześniowej początkowo dowodził Nowogródzką Brygadą Kawalerii w bitwie pod Mławą. W czasie odwrotu spod Mławy nie wykonał rozkazu osłony ruchu 20. Dywizji Piechoty, co było jedną z przyczyn jej rozbicia.
8: Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie.
2: W 2014 roku w Działdowie Wiesław Hagedorny, dziennikarz, publicysta, wydawca, działacz społeczny, wspomagający wiele lokalnych inicjatyw dobroczynnych, stale współpracował ze Stowarzyszeniem Hospicjum imienia Królowej Apostołów w Mławie, którego był ambasadorem.
9: Jeżeli efektem wysłuchania tego wywiadu będzie pójście na badania diagnostyczne, to znaczy, że wybierałem.
2: W 2021 roku w Ciechanowie Stanisław Kęsik, poeta, działacz społeczny, polityk i samorządowiec, dzieciństwo spędził w rodzinnej wsi Ościsłowie. Był dyrektorem Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie i wicestarostą powiatu ciechanowskiego.
10: Pomoc innemu człowiekowi to jest właściwie chyba zadanie każdego człowieka, już nie wspomnę o jakiejś misji.
11: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg, 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.
4: Radio 7. 7, 7, 7, 7.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
5: Tego się teraz.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szybszy termin za pieniądze. Szpitale wprowadzają odpłatność za badania. Program ceny paliw niżej dłużej. Nie wyklucza tego minister energii. Powiemy też o kolejnej rywalce Igi Świątek w Rzymie. Marcin Krzemiński. Niektóre szpitale w Polsce wprowadzają odpłatne, komercyjne badania, takie jak rezonans, gastroskopia czy tomografia komputerowa. To odpowiedź na narzucone przez NFZ od kwietnia ograniczenia w dostępie do badań. Jeśli szpital przekroczy kontrakt, za nadwykonania dostanie tylko połowę stawki. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Placówki nie chcą się zadłużać, stąd ogłoszenia o możliwości szybkich terminów, tyle tylko, że za pieniądze. Ceny badań różne, na przykład w szpitalu powiatowym w Lubartowie za gastroskopię z biopsją zapłacimy 500 zł, a za kolonoskopię 800. Inne placówki też się nad tym zastanawiają, tak jak szpital w Puławach, mówi dyrektor Marek Paździor.
4: Z tyłu głowy mam cały czas świadomość tego, że jako dyrektor jednostki również muszę dbać o finanse.
3: W szpitalu wojewódzkim w Lublinie dyrektor Piotr Matej nie wyobraża sobie odpłatności za badania, choć przyznaje, że kontrakty również u niego w szpitalu też się zaraz skończą.
5: Nie pozwolę sobie, by pacjent był zakładnikiem takich czy innych rozwiązań systemowych.
3: Tymczasem są już firmy, które postanowiły skorzystać na limitach badań z NFZ-u i oferują badania prywatnie w ramach rat 0%.
2: Program ceny paliw niżej może zostać przedłużony o kolejne 2 tygodnie, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Podkreślił jednocześnie, że rząd liczy na stabilizację na rynku paliw, ale nie wiadomo, kiedy to nastąpi. A zgodnie z komunikatem szefa resortu energii, dziś za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30 zł, a olej napędowy 6,93. Dziś pierwsze czytanie projektów nowelizacji ustawy dotyczącej zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi. Projekt prezydencki zakłada taki zakaz w przypadku wszystkich zwierząt. Nie ma w nim jednak przepisów regulujących kwestie kojsów. Takie regulacje zawiera natomiast projekt poselski. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osakę 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Polka grała jak za starych dobrych czasów i rozbiła rywalkę w 1,5 godziny. Mateusz Stanicki.
6: Turniej w Rzymie dla naszej zawodniczki jest bardzo szczęśliwy. Wygrywała tu 3-krotnie w 2021, 2022 i 2024 roku. Następną rywalką Polki jutro będzie Amerykanka Jessica Pegula. Obie doskonale się znają, bo rywalizowały ze sobą już kilkanaście razy, ale ostatnie 2 mecze w Bad Homburg przed rokiem i w US Open w 2024 roku górą była Amerykanka.
2: Jutrzejszy pojedynek zaplanowano na 11. Dziś zaczyna się Wielkie Święto Kina, czyli 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Statuetki za całokształt twórczości odbiorą aktorka i piosenkarka Barbara Streisand oraz reżyser Peter Jackson. Na festiwal czekają też mieszkańcy Cannes.
7: To pozytywnie wpływa na całe otoczenie, restauracje i lokalne biznesy. To coś dobrego dla Cannes. W końcu Cannes jest znany na całym świecie.
2: No, Złotą Palmę, czyli główną nagrodę w konkursie, powalczą 22 filmy.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
2: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
3: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kryptowaluty, kolejne podejście, za chwilę o Sejmie. Potem czy Robert Lewandowski przeniesie się do Portugalii. Najpierw jednak kolejne rozstrzygnięcie w sprawie krzyża w koszu. Marcin Krzemiński. Nie będzie dyscyplinarki za wrzucenie do szkolnego kosza krzyża, który okazał się zabawką. Postępowanie w sprawie nauczycielki z Kielna na Pomorzu zostało umorzone. To kolejne korzystne dla niej rozstrzygnięcie. Paweł Radzewicz.
3: Rzecznik dyscyplinarny podjął decyzję po 3 miesiącach drobiazgowych wyjaśnień, mówi rzecznik prasowy wojewody Krystian Kłos.
4: Zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli chodzi o tutaj delikt pracowniczy pani, która miała się dopuścić znieważenia przedmiotu kultu religijnego. Mówimy tutaj o zabawce, która miała przypominać krzyż,
3: która wylądowała w koszu po tym, gdy uczniowie w czasie lekcji powiesili ją nad klatką chomika.
4: Zostało wskazane, że nie było działania, które by wskazywało, że pani nauczycielka celowo chciałaby zbezcześcić jakikolwiek symbol religijny.
3: Po tej decyzji i wcześniejszej o tym, że podstaw nie miało również zawieszenie nauczycielki, sprawa jest niemal zamknięta, niemal, bo stronom przysługuje jeszcze odwołanie.
2: Uwaga na silny wiatr i burze na wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia nadal obowiązują w 4 województwach. Sejm dziś po raz trzeci zajmie się uregulowaniem sprawy kryptowalut. Poza projektem rządowym i prezydenckim pojawił się także nowy projekt PiS-u, który wprowadza całkowity zakaz prowadzenia takiej działalności w Polsce. Taki kierunek wskazał prezes Jarosław Kaczyński.
5: Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem całkowitego zakazu kryptowalut.
2: Posłowie będą pracowali nad projektami rządowym i prezydenckim. Rządowy różni się od poprzednich jedynie tym, że wprowadza ostrzejsze kary za oszustwa. Prezydencki łagodniej traktuje firmy działające na rynku kryptowalut. Jak wynika z najnowszego sondażu UCE Research dla Onetu, ponad 42% ankietowanych twierdzi, że Polska potrzebuje zmian w konstytucji. Przeciwnego zdania jest 36% respondentów. Ankietowanych zapytano również, czy ufają, że ewentualne propozycje zmian konstytucji będą służyć interesowi obywateli, a nie interesom polityków. Z tą tezą nie zgodziło się ponad 46% ankietowanych. Co dalej z Robertem Lewandowskim? Kontrakt polskiego napastnika z FC Barceloną wygasa w czerwcu i na razie nie ma decyzji o jego przedłużeniu. Stąd spekulacje dotyczące przyszłości kapitana reprezentacji Polski, a wśród potencjalnych kierunków Portugalia. O czym więcej, Mateusz Stanicki.
6: Taką tezę stawiają tamtejsi dziennikarze, którzy uważają, że Lewy miałby trafić do mistrza kraju, FC Porto. W barwach tego klubu grał też 3 inni reprezentanci Polski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. 37-latek miał się znaleźć w centrum zainteresowania działaczy według telewizji Sport TV i CMTV na skutek kiepskiej dyspozycji napastników klubu w ostatnich spotkaniach, choć na razie konkretów brak. Wcześniej mówiło się o tym, że Polak miałby trafić do włoskiego Juventusu, ale na stole jest też ponoć oferta zza wielkiej wody, bo o Polaka ma się starać Chicago Fire.
2: Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy ta propozycja miałaby być dla polskiego kapitana zdecydowanie bardziej korzystna finansowo niż te z Europy.

0: Reklama. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
2: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor. I teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokor. Koru po darmową wycenę 509 461 715 509 461 715.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz, twoje źródło ciepła.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Giełdowo.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nie będzie likwidacji CBA, a ma być próba przebudowy biura. Zakazy podlewania ogrodów. Samorządy szykują się na suche lato. Schronu w miejscu parkingu i strzelnicy. Kreatywnie wyglądają plany budowy wielu nowych obiektów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po prezydenckim wecie CBA nie zostanie zlikwidowane. Teraz rząd zapowiada nową ustawę, która ma wzmocnić niezależność Centralnego Biura Antykorupcyjnego, mówi minister koordynator służb Tomasz Siemoniak.
3: Argumentów na rzecz likwidacji CBA jest bardzo dużo, choćby co dotyczy afery Pegasusa, co dotyczy obniżenia pozycji Polski w rankingu, korupcji.
2: Prezydent Karol Nawrocki ocenił natomiast propozycję likwidacji CBA jako działanie osłabiające państwo.
4: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Wpływy, polityka i mienie państwowe, bo nikt tego nie pilnował.
2: Weto prezydenta zamyka czasowo likwidację CBA, ale dyskusja wciąż się toczy. Rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreśla, że celem nowej ustawy ma być utrzymanie rozwiązań wykluczających polityczne sterowanie CBA. W Centralnym Biurze Antykorupcyjnym pracuje obecnie około 1300 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Biuro działa od 2006 roku. Jego inicjatorem było środowisko PiS i ówczesny prezydent Lech Kaczyński. Rozwiązań na walkę z suszą szukają polskie samorządy. Są gminy, które już teraz mają problem z dostarczeniem wody mieszkańcom. Kolejne decydują się na wprowadzenie zakazów podlewania ogrodów w skali kraju. To już norma. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
5: Samorządowcy, z którymi rozmawiałem, przyznają, że z roku na rok jest coraz gorzej.
6: Lustro wody tej podziemnej w ciągu ostatnich kilku lat spadło nam o 2,5 metra.
5: Mówił burmistrz Brywinowa Arkadiusz Kosiński. Miasto już teraz ma problem ze spadkami ciśnienia i dostarczaniem wody do dalszych odbiorców. Dlatego chce zaostrzyć obowiązujący już zakaz korzystania z miejskiej wody, na przykład do podlewania.
6: Mieszkańcy nie szanują tej wody. Jeśli ktoś decyduje się łamać ten zakaz, będzie w tym momencie musiał płacić za tą wodę kilkukrotnie więcej.
5: Susza daje o sobie znać także w mazowieckim Klębowie, mówi wójt gminy Rafał Matiak.
7: W tym roku ze względu na suszę i pewnie masowe podlewanie trawników, problem braku wody, szczególnie w weekendy, pojawił się praktycznie 2 miesiące wcześniej.
5: A takich gmin są w Polsce tysiące.
2: Z powodu suszy w ostatnich dniach mieszkańcy mazowieckiego Półtuska nie mieli wody w kranach. Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Władze partii zrobiły to na wniosek jej przewodniczącego, premiera Donalda Tuska. Senator KO miał załatwić w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zabieg dla swojego syna bez kolejki i dokumentacji medycznej poza standardową procedurą. W czasie pokoju podziemny parking lub strzelnica, w czasie zagrożenia schron. Na Mazowszu samorządowcy zgłaszają pierwsze pomysły na remonty i budowę nowych obiektów schronienia. Do Urzędu Wojewódzkiego trafiło już prawie 300 wniosków na milionowe inwestycje, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
8: Myślenie w kategoriach użyteczności tych miejsc, dlatego parkingi, dlatego budowy bardzo często pod boiskami, albo już istniejącymi, albo tymi planowanymi halami.
2: Najwcześniej, bo jeszcze w tym roku będą przeprowadzone prace remontowe starych obiektów i dostosowywanie na przykład istniejących piwnic do miejsc schronienia.

0: Reklama. Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska.
1: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena tylko 50 zł netto za tonę.
3: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
7: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
8: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Na co dzień
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
6: Yosera. We care, you grow.
7: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
6: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
7: Co one mi dadzą?
6: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
8: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama.
9: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg, 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burze i wiatr, ostrzeżenia pogodowe obowiązują na wschodzie kraju. Ósmoklasiści już po dwóch egzaminach, jutro ostatni, według wielu najłatwiejszy. Pielęgniarku być to znów ma brzmieć dumnie, młodzi wracają do zawodu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Silny wiatr i burze we wschodniej Polsce przed pogodą w tym regionie, ostrzega IMGW. Ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej skali nadal obowiązują w czterech województwach. Zakończył się egzamin ósmoklasistów z matematyki, drugi z trzech egzaminów, które w tym tygodniu piszą uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski przekazał, że egzamin przebiegł spokojnie. Wczoraj ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego, jutro czeka ich egzamin z języka obcego. Uczniowie w przeważającej większości wybierają język angielski.
3: Akurat nie mam w ogóle problemu z angielskim, tak bardzo dobrze uczymy się tutaj.
4: Angielski raczej też najłatwiej pójdzie, podbijają nam procenty.
2: Ostatni egzamin ósmoklasiści napiszą jutro, tak jak i pozostałe, od godziny 9. Średnia wieku pielęgniarki w Polsce wynosi obecnie 55 lat, a co trzecia jest w wieku emerytalnym. W ostatnich latach zawód pielęgniarki zyskał jednak na atrakcyjności, głównie dzięki wyższym zarobkom. Od lipca po podwyżkach początkująca pielęgniarka po studiach licencjackich będzie zarabiać niemal 8400 zł brutto. To satysfakcjonująca stawka, uważa Kaja, która właśnie kończy 3-letnie studia na Kolegium Medicum w Bydgoszczy.
5: Im wyżej w stopniu, czy na przykład po studiach magisterskich jest ta wyższa kwota, i też po zrobieniu specjalizacji. Myślę, że takie właśnie kursy, przez które nabieramy doświadczenia, też są doceniane w miejscu pracy, więc to na pewno warto.
2: Luka pokoleniowa, która powstała na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, nadal jest jednak duża. Rocznie studia kończy około 6000 osób, podczas gdy na emeryturę może odchodzić nawet do 10000 pracowników rocznie. Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Senator Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej na wniosek samego szefa, czyli Donalda Tuska. Senator KO miał załatwić w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zabieg dla swojego syna, który bez kolejki i dokumentacji medycznej został zoperowany poza standardową procedurą. Wawrzyniec Zakrzewski.
6: Po publikacji Wirtualnej Polski senator Lenz oświadczył, że wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, że on i jego bliscy padli ofiarą hejtu, kłamstw i pomówień. Ale kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia ujawniła, że zabieg odbył się poza systemem świadczeń, a lekarze, którzy go przeprowadzili, powinni być w tym czasie na dyżurach i powinni się opiekować pacjentami. Efektem była kara dla szpitala. Ponad 130 tysięcy złotych.
7: To było niewątpliwie obciążające dla całej formacji, to co się wokół kolegi działo, dla całej Koalicji Obywatelskiej. No i stąd taka decyzja, odpowiedzialność polityczna.
6: Mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński, który podkreśla, że po kontroli NFZ-u reakcja władz partii nie mogła być inna niż wykluczenie Tomasza Lenca.
2: Budowę metra w 10 największych miastach w Polsce rozważa Ministerstwo Infrastruktury, które prowadzi analizy techniczne takich inwestycji. Założeniem projektu jest nie tylko budowa transportu miejskiego, ale też stworzenie schronów w ramach tak zwanego podwójnego zastosowania infrastruktury, mówi minister Dariusz Klimczak.
8: Ale najprawdopodobniej będzie to porozumienie rządowo-samorządowe.
2: System w różnych lokalizacjach miałby mieć różną formę, od metra po kolei naziemną. Na razie nie wskazano konkretnych miast.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Na co dzień
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg, 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
7: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 13:30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Andrzej Szalkowski, na co dzień dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Który wróg jest najgorszy? Który najgroźniejszy? Otóż ten niewidoczny. Na tego widocznego, znanego możemy się jakoś przygotować. Ale ten niewidoczny zawsze pojawia się z zaskoczenia i czyni najwięcej szkód. Tak, przyjrzyjmy się teraz dziejom naszego Rypina i jego zmaganiom z wszelkimi zagrożeniami, niekoniecznie wywołanymi wojną. No właśnie, ten wielokrotnie nawiedzany przez nieprzyjacielskie wojska chyba od nikogo tak nie ucierpiał jak od tego niewidocznego wroga. Przytoczę teraz słowa kronikarskiego opisu z lustracji z 1632 roku. Miasteczko ogniem przez nieprzyjaciela koronnego zniesione, w którym tylko 9 chałup zostało, a mieszkańców gospodarzy 13, których przedtem było 1500. Ten apokaliptyczny obraz Rypina pochodzi z czasu, gdy wojska szwedzkie plądrowały i niszczyły nasze tereny, siejąc przy tym także choroby. Wkrótce po tym utworzono w Rypinie cmentarz choleryczny i kaplicę świętej Barbary. Od nagłej i niezapowiedzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Słowa modlitwy, które chyba najdobitniej wyrażają lęki i obawy na

0: naszych przodków przed niespodziankami losu, w tym chorobami i epidemiami, morowym powietrzem, krostu, etc., etc. A Rypin, jak i cała ziemia dobrzyńska, w dziejach doświadczył tego bez sliku. Niewiedza, wiara w zabobony, niski poziom higieny, brak w mieście urządzeń sanitarnych było to powodem powtarzających się epidemii cholery, czerwonki, tyfusu, a nawet dżumy, malarii i innych chorób. Oczywiście ratunku poszukiwano u znachorów, wzywano orędownictwa świętych, zwłaszcza tych wspomożycieli, stąd w Rypinie kult świętego Mikołaja, świętej Barbary i wielu innych. Dopiero jednak koniec XVIII wieku, czas oświecenia, niestety też związany z okresem zaborów, przyniósł do Rypina kilka usprawniających życie rozwiązań. Zadbano o sprowadzenie lekarza miejskiego. To i chociażby regulacja miasta to sprawstwo pruskich rozwiązań administracyjnych, które miały zniwelować problem ciasnych uliczek, drewnianej zabudowy, braku urządzeń sanitarnych. W mieście działała jedna tylko studnia miejska. Do tego zanieczyszczone i wysychające jezioro miejskie, stanowiące zagrożenie epidemiologiczne. W XIX wieku Rypin, znajdując się pod zaborem, tym razem rosyjskim, objęty był w tej materii modelem policji lekarskiej, gdzie część zadań należało do ministra spraw wewnętrznych i ministra policji. Pierwszemu podlegały szpitale, dozór nad lekarzami i położnikami oraz szczepienie ospy. Drugiemu powierzono nadzór nad aptekami, umiejętnościami zawodowymi lekarzy oraz nadzór sanitarno-komunalny. Jeszcze w początkach XX wieku lekarze powiatowi z Rypina w ramach swych kompetencji raportowali o stanie sanitarnym miasta, że znajdujący się w mieście staw jest źródłem smrodu i zarazków i chorób. W raporcie wspominano o brudzie i ściekach spływających ulicą Bożniczną do stawu. Śmieci wywożone są co prawda z miasta, ale składowane są bardzo niechlujnie i blisko zabudowań, co powoduje fetor i szerzenie się zaraz. Woda w mieście nie była badana. Sytuacja dopiero zaczęła się zmieniać od 1918 roku, kiedy po 123 latach niewoli Polska, tworząc swoje nowe struktury, musiała zająć się też aspektem bezpieczeństwa zdrowotnego i sanitarnego. W tym celu już w lipcu 1919 roku Sejm RP uchwalił zasadniczą ustawę sanitarną. Była to swoista konstytucja zdrowia, będąca podwaliną organizacji służb sanitarnych. Na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia publicznego z 1920 roku o utworzeniu powiatowych komisji do spraw higieniczno-lekarskich przystąpiono do organizacji takowej komisji przy powiecie rypińskim. Do podstawowych zadań komisji należało organizowanie na obszarze powiatu pomocy najuboższym ciężarnym, zapewnienie należytej opieki położniczej, organizowanie opieki higieniczno-lekarskiej nad niemowlętami i ich matkami, organizowanie dożywiania dla ubogich dzieci, utrzymywanie stacji opieki nad dzieckiem, prowadzenie poradni dla matek wraz z kroplą mleka. Komisja dbała dodatkowo o odpowiedni poziom czystości i jakości wody. Jak wiadomo, Rypin od wieków borykał się z problemem braku dobrej wody, stąd częste epidemie czerwonki, cholery, tyfusu i innych. Na jesieni 1925 roku Komisja Higieniczno-Sanitarna zamknęła w mieście szereg studni ze względu na złą jakość wody, pozostawiając jedynie dwie czynne na 8 tysięcy mieszkańców. Wkrótce, po zbadaniu i usunięciu przyczyn zanieczyszczenia, zaczęto uruchamiać poszczególne studnie, co złagodziło nastroje społeczne. I choć wielu czasem narzekało na komisję higieniczno-lekarską czy później sanepid, to trzeba pamiętać, że odtąd już bardzo rzadko woda stanowiła zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców Rypina. To co, myjemy rączki?
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
5: Mazowieckie Centrum Terapii Tomatis oraz Fundacja Podaruj Dziecku Przyszłość informują o możliwości wykonania bezpłatnych testów uwagi słuchowej i konsultacji w maju. Badanie jest przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia, szczególnie przy trudnościach z mową, koncentracją lub emocjami. Konsultacje odbywają się w sierpcu w Warszawie i Płocku. Informacje i zapisy 667 443 277 667 443 277.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000157. 609 000157.
2: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: Jest godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sąd zaskoczył decyzją w sprawie wypadku posła Łukasza Litewki. Przed burzami, silnym wiatrem i przymrozkami ostrzega IMGW. Polka powalczy dziś o finał Eurowizji. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaskakująca decyzja sądu w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie tylko nie zdecydował o powrocie 57-letniego podejrzanego do aresztu, ale też uchylił wobec niego inne środki wolnościowe. Tego domagał się obrońca mężczyzny, natomiast prokuratura żądała bezwarunkowego aresztu tymczasowego. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Dziś po południu alerty dotyczą wschodniej i południowej Polski. Ostrzeżenie przed burzami pierwszego stopnia w trzystopniowej skali dotyczy trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Natomiast silny wiatr i alerty w tej sprawie dotyczą wschodniej Polski. W nocy w pasie południowym obowiązywać będą także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami do minus 3 stopni. Ten alert od północy do godziny 7 rano. Ósmoklasiści są już po dwóch egzaminach, po wczorajszym z języka polskiego i dzisiejszym z matematyki. Jutro trzeci, ostatni z języka obcego, a w przerwach między egzaminami snują już plany, co dalej.
3: Najprawdopodobniej do liceum, do ogólniaka na Bielchema.
4: Ja chciałam iść do leśniczej.
5: Jeszcze nie wiem, pewnie do zawodówki albo do technikum właśnie.
2: Wyniki trwającego od poniedziałku do jutra egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone na początku lipca. Rolnicy przyjadą protestować w Warszawie. Zapowiedzieli się na następną środę, 20 maja. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach. Mówią o zniszczonych uprawach przez suszę i przymrozki, a także o niskich cenach skupu. Wiejscy gospodarze domagają się działań pomocowych ze strony rządu, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański.
6: Związek złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera, odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
2: Związkowcy krytykują także Zielony Ład oraz umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Autostrady rowerowe. Powodem narastającego konfliktu w Katowicach Velostrady, czyli rowerowej trasy szybkiego ruchu, która ma prowadzić do Sosnowca, chcą mieszkańcy, organizacje społeczne i ekologiczne, oskarżają miasto o zmianę przebiegu tej trasy pod interesy dewelopera budującego nowe osiedle. Zarzucają też władzom, że wcześniej nie zabezpieczyły terenów pod budowę, a dziś wykup prywatnych działek może kosztować krocie. Prezydent Katowic Marcin Krupa otwiera krytykę i przekonuje, że zarzuty są nieprawdziwe.
7: Żeśmy pokazali co do tych spornych działek alternatywny przebieg po naszych działkach miejskich, gdzie nie musimy nic kupować, po prostu przesunąć o kilka metrów przebieg tej velostrady i może spokojnie tamtędy ta velostrada być przeprowadzona.
2: Jak dodaje prezydent Katowic, w mieście powstaje już velostrada w innym miejscu, a miasto nigdy nie zobowiązało się do budowy tej, o którą trwa konflikt. Już dziś wieczorem Alicja Szemplińska walczy o finał Eurowizji. Polka wystąpi z numerem 14 jako przedostatnia. Koncert półfinałowy startuje o 21.00.

0: Reklama.
1: Liga Obrony Kraju. Podstawowa stacja kontroli pojazdów w Mławie przy ulicy Narutowicza 19 zatrudni doświadczonego diagnostę na podstawie umowy zlecenie. Telefon 516 177 547. 516 177 547.
2: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
3: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
4: Na co dzień
5: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
4: Na co dzień.
5: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
1: Wipasz SA w Mławie zatrudni kierowców kategorii C plus E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz SA, ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowa przestrzeń i amfiteatr w Dąbrównie, zmiana nad jeziorem. Mobilny PSZOK przy Kopernika, zbiórka odpadów w Mławie. Skarb z Bukowca w Działdowskim Muzeum, konferencja i wystawa. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. W Dąbrównie powstaje nowa przestrzeń rekreacyjna nad jeziorem Dąbrowa Wielka. Inwestycja ma odmienić teren, który przez lata był zaniedbany. W jego centrum ma powstać amfiteatr. Miejsce przez kilkadziesiąt lat nie wyglądało najlepiej, mówi wójt gminy Piotr Zwaliński.
3: Ta inwestycja pozwoli zagospodarować teren, który od kilkudziesięciu lat nie był zagospodarowany i było to raczej wysypisko śmieci i popiołu, a teraz zyska ono całkiem nowego, pięknego charakteru i będzie służyło nie tylko tu lokalnej społeczności i mieszkańcom, ale też turystom. Będzie to jakiś teren też rekreacyjny do miłego spędzenia czasu.
2: W ramach inwestycji powstaną deptaki, ścieżki spacerowe, ławeczki oraz tężnia solankowa i fontanna, a wszystko w malowniczym terenie, dodaje wójt.
3: Jest on pięknie zlokalizowanym miejscu nad brzegiem jeziora Dąbrowa Wielka, blisko plaży, jak i również blisko pomostu, który dwa lata temu został wybudowany.
2: Samorząd liczy, że miejsce stanie się kolejną atrakcją wypoczynkową w Dąbrównie. Koszt inwestycji to blisko 5 milionów złotych. Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem z programu Polski Ład. Gmina pokrywa 10% wkładu własnego. W Mławie stanie mobilny mini PSZOK. Punkt będzie działał przy ulicy Kopernika, dokładnie na parkingu przy Kościele Świętej Rodziny. Mieszkańcy będą mogli oddać odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Przyjmowana będzie zużyta odzież i tekstylia, przeterminowane leki, zużyte igły i strzykawki, akumulatory i baterie oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny o wymiarach do 100 cm. Do mobilnego punktu mogą zgłaszać się wszyscy mieszkańcy Mławy, również z innych części miasta. Odpady nie mogą trafiać do pojemników na śmieci zmieszane. Mobilny mini PSZOK będzie czynny w czwartek od godziny 10 do 18. Udział w akcji jest bezpłatny. Muzeum Pogranicza w Działdowie organizuje konferencję dotyczącą skarbu z Bukowca Wielkiego. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną 17-wieczne monety po konserwacji. Wśród znaleźlisk znajdują się m.in. szóstaki, tymfy i orty z czasów króla Jana Kazimierza. Skarb został odkryty latem ubiegłego roku podczas prac rolniczych w Bukowcu Wielkim w gminie Janowiec Kościelny. Znaleziska dokonali Beata i Romuald Jóźwiakowie. Następnie przeprowadzono badania archeologiczne. W konferencji wezmą udział wojewódzki konserwator zabytków oraz burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński. Spotkanie jest skierowane głównie do mediów, ale mogą uczestniczyć w nim również mieszkańcy. Konferencja odbędzie się jutro w kaplicy zamkowej Muzeum Pogranicza w Działdowie. Początek o godzinie 11. Szersza prezentacja skarbu odbędzie się podczas Nocy Muzeów. Sport. Złoty medal Mistrzostw Europy w trójboju siłowym dla zawodnika z naszego regionu. Mariusz Grodkowski z Chamska zakończył rywalizację na najwyższym stopniu podium z łącznym wynikiem 755 kg. Sportowiec poprawił swój wynik z ubiegłorocznych Mistrzostw Europy o 10 kg. Wtedy zdobył srebro. Jak podkreśla, przed nim jeszcze sporo pracy i korekty błędów technicznych. Zawodnik podziękował trenerowi Arkadiuszowi Staszewskiemu za przygotowanie do startu oraz Hubertowi Kończakowi za pomoc podczas zawodów. Teraz przed mistrzem kolejne wyzwanie. Za niespełna miesiąc wystartuje w Mistrzostwach Świata w wyciskaniu leżąc w Raszynie. Będzie to jego pierwszy międzynarodowy start przed polską publicznością.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Tylko 9 stopni dziś w regionie. Noc z częściowym zachmurzeniem i bez deszczu. Nad ranem 4 stopnie w Ciechanowie, Mławie, Żurominie i Działdowie oraz 5 w Sierpcu. Wiatr umiarkowany z zachodu, ciśnienie niskie i nie zmienia się. Na koniec zaproszenie. Dziś naszymi gośćmi będą przedstawiciele Mławskiego Polskiego Czerwonego Krzyża, Grzegorz Ceryn oraz Grażyna Lejs. Porozmawiamy o rejonowych mistrzostwach pierwszej pomocy PCK, które odbędą się jutro w Mławskim Parku, a także o rajdzie rowerowym dla rodzin krwiodawców. Zapytamy również o działania wspierające utworzenie nowego budynku oddziału krwiodawstwa w Mławie. Na audycję zapraszamy jak zwykle po 16.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
5: Tu Radio 7. W regionie numer

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Tynki i posadzki Fremming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz!
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama.
1: Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska.
2: Na co dzień
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kierowca z wypadku posła Litewki nie trafi jednak do aresztu. Prezes telewizji Republika wezwany do prokuratury. Chodzi o Zbigniewa Ziobrę. Rośnie strach przed niedźwiedziami na Podkarpaciu i są już ważne decyzje. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie takiej decyzji sądu spodziewała się rodzina i bliscy zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewki. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie tylko nie zdecydował o powrocie do aresztu podejrzanego o spowodowanie wypadku, ale też uchylił wobec niego inne środki zapobiegawcze. Tego domagał się obrońca 57-letniego mężczyzny, natomiast prokuratura żądała bezwarunkowego aresztu. Zadowolony jest obrońca, kierowcy Dariusz Kawalec.
3: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka.
2: Sąd uznał, że nie ma obawy utrudniania śledztwa ani ryzyka ucieczki z kraju ze względu na sytuację życiową podejrzanego. Wziął też pod uwagę, że mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku, a w chwili wypadku był trzeźwy. Do tragicznego potrącenia posła jadącego rowerem doszło 23 kwietnia na drodze w Dąbrowie Górniczej. Kierowca tłumaczy, że nie pamięta momentu wypadku, stracił przytomność lub zasnął. Na 20 maja został wezwany do prokuratury krajowej prezes telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. To właśnie ta stacja podała, że Zbigniew Ziobro wyjechał do USA, a polityk został jej komentatorem politycznym. Dziś prokuratura wezwała Tomasza Sakiewicza w charakterze świadka. Śledczy chcą wiedzieć, czy ktoś pomagał Ziobrze w wyjeździe do USA, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
4: Przedmiotem przesłuchania będzie przede wszystkim wiedza świadka o miejscu pobytu podejrzanych, ale również inne okoliczności mające znaczenie dla tej sprawy.
2: Prokuratura krajowa skierowała też do ambasadora USA w Polsce pismo z pytaniem i prośbą o poinformowanie, czy Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski są w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, a jeśli tak, to na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę i czy powoływali się na status uchodźcy. Premier zabrał głos w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wciąż nie ma w naszym kraju regulacji prawnych w tej sprawie. Donald Tusk wezwał ministrów oraz parlamentarzystów do jak najszybszej pracy w celu ustalenia treści rozporządzenia.
5: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego, także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
2: Jak podkreślił premier, będzie on osobiście pilnował, aby przestrzegać wyroków zarówno Trybunałów Europejskich, jak i polskich sądów. 18 niedźwiedzi z Podkarpacia zostanie odłowionych i wyposażonych w opaski GPS. To reakcja po śmiertelnym ataku niedźwiedzia w Płonnej, do którego doszło pod koniec kwietnia. Szczegóły Marcin Starzec.
6: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wytypowała 18 osobników, które przestały bać się ludzi. Regularnie podchodzą pod domy, żerują przy śmietnikach czy w inny sposób straciły naturalny dystans do człowieka. Każdy niedźwiedź zostanie uśpiony przez weterynarza, oznakowany obrożą telemetryczną i wypuszczony w bezpiecznym miejscu. W akcji wezmą udział pracownicy dyrekcji, tworzona obecnie specjalna grupa interwencyjna oraz eksperci z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na liście niedźwiedzi do odłowienia znalazł się też samiec, który najprawdopodobniej śmiertelnie ranił 58-letnią kobietę w Płonnej.
2: Działania mają pomóc m.in. turystyce i zachęcić turystów do wyjazdów w Bieszczady.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg, 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
6: Pan Piotr wylał w kurniku posadzkę przemysłową z firmą Budokor i teraz kury nie mogą wyjść z zachwytu, jaka jest trwała i łatwa w sprzątaniu. Zadzwoń do Budokoru po darmową wycenę. 509 461 715. 509 461 715.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7. Radio 7.

0: Jest godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Brutalne wymuszenie w powiecie ciechanowskim. Dwaj mężczyźni w areszcie. Delegacja z Niemiec w sierpcu. Rozmowy o współpracy samorządów. Odjazdowy bibliotekarz wraca. Rowerzyści pojadą przez kilka gmin. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Ciechanowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne wymuszenie pieniędzy. 30 i 36-latek mieli zmusić mieszkańca powiatu ciechanowskiego do oddania blisko 20 tysięcy złotych za rzekomy dług. Pokrzywdzony był bity, kopany i zastraszany nożem. Napastnicy grozili mu śmiercią i ostrzegali, żeby nie zgłaszał sprawy na policję. W wyniku pobicia mężczyzna stracił dwa zęby i miał rany kłute ręki oraz pleców. Groźby kierowane były także wobec jego partnerki. Policjanci zatrzymali podejrzanych dzień po zgłoszeniu sprawy. 36-latek został ujęty w Ciechanowie, a 30-latek w Płońsku. Podczas działań funkcjonariusze znaleźli narkotyki. Mieszkaniec powiatu ciechanowskiego usłyszał 12 zarzutów. Dotyczą one m.in. wymuszenia rozbójniczego, gróźb karalnych i spowodowania uszczerbku na zdrowiu. 30-latek odpowie za 4 przestępstwa, w tym wymuszenie rozbójnicze i posiadanie narkotyków. Decyzją sądu obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia. Powiat

0: Pecki gościł delegację z niemieckiego miasta Horst. Goście odwiedzili Sierpce w ramach współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń między samorządami. Delegację przyjęli starosta sierpecki Przemysław Burzyński oraz wicestarosta Wojciech Richter. W skład delegacji weszli przedstawiciele instytucji związanych z edukacją, kulturą, ochroną zdrowia oraz projektami społecznymi. Samorządowcy rozmawiali o możliwościach współpracy i promocji regionu na arenie międzynarodowej. Podczas spotkania zaprezentowano działalność powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych. Delegacja przyjechała do Sierpca na zaproszenie wicestarosty gostynińskiego Grzegorza Geislera. Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie organizuje 13. edycję rajdu rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz. Rajd wystartuje w sobotę o godzinie 11 sprzed siedziby biblioteki w Działdowie. Tam też zaplanowano metę. Trasa będzie liczyła 25 km i poprowadzi przez Działdowo, Księży Dwór, Wysoką, Priomę i Grudki. Odjazdowy Bibliotekarz to akcja, która weszła w tradycję działdowskiej biblioteki, mówi dyrektor placówki Justyna Litwin.
1: Odjazdowy Bibliotekarz to ogólnopolska akcja, podczas której bibliotekarze, czytelnicy, miłośnicy rowerów przemierzają malownicze trasy, promując aktywny tryb życia i czytelnictwo.
0: Postój zaplanowano przy szkole podstawowej w Grudkach.
1: W Grudkach na wszystkich będzie czekała gorąca zupa, smakołyki z grilla i coś słodkiego. I wówczas również dojadą do nas rowerzyści z rajdów organizowanych przez biblioteki w Burkacie, Płośnicy i Rybnie. Na wszystkich będzie czekała książka w ramach akcji Book Crossing.
0: Organizatorzy spodziewają się około 200 uczestników. Pierwszy rajd odbył się 13 lat temu. W ubiegłym roku w wydarzeniu uczestniczyło 140 osób. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie. Sport. W Mławskiej Hali Sportowej odbyła się sobótka z full kontaktem. Została zorganizowana przez kickboxing team Tkaczyk Mława pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu. Przeprowadzono 16 pojedynków, w których uczestniczyli zawodnicy z Mławy, Ciechanowa, Działdowa, Poznania, Kołobrzegu, Częstochowy i Grodziska Mazowieckiego. Znakomicie zaprezentowali się zawodnicy zespołu gospodarzy, kończąc zawody z bilansem 3 wygranych: Aleksandra Gajewskiego, Gabriela Gajewskiego i Kacpra Trzaskowskiego oraz 2 remisów: Kamila Krajewskiego i Gabriela Dorockiego. Nagrodą dla najlepszego zawodnika został nagrodzony Gabriel Gajewski, reprezentujący drużynę z Mławy. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Radia 7.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
0: Tylko 9 stopni dziś w regionie. Noc z częściowym zachmurzeniem i bez deszczu. Nad ranem 4 stopnie w Ciechanowie, Mławie, Żuromnie i Działdowie oraz 5 w Sierpcu. Wiatr umiarkowany z zachodu, ciśnienie niskie i nie zmienia się. Na koniec zaproszenie. Dziś naszymi gośćmi będą przedstawiciele Mławskiego Polskiego Czerwonego Krzyża, Grzegorz Ceryn oraz Grażyna Lejs. Porozmawiamy o rejonowych mistrzostwach pierwszej pomocy PCK, które odbędą się jutro w Mławskim Parku, a także o rajdzie rowerowym dla rodzin krwiodawców. Zapytamy również o działania wspierające utworzenie nowego budynku oddziału krwiodawstwa w Mławie. Na audycję zapraszamy jak zwykle po 16.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Tu Radio 7. W regionie numer

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Drodzy maturzyści, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie życzy tegorocznym maturzystom prostych pytań i jasnych odpowiedzi, aby uzyskany wynik otworzył Wam drzwi do wymarzonego kierunku studiów, wiary we własne siły i spokoju. Powodzenia na maturze. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. pansim.edu.pl.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
6: 1984, a long time ago, when I heard it first time on the radio. Radio Gaga was the name of that song. Now I'm back with the track and I feel so strong. 1996, the remake is done. First time ever since the story begun. One of my favorites in the music scene. Here is the voice of

0: Jest godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pożar ugaszony. Leśnicy rozpoczęli szacowanie strat w Puszczy Solskiej. Bez pandemii, ale kolejne zakażenia hantawirusem są możliwe. Z roweru do szpitala zawodowo postanowiła przenieść się topowa kolarka. Agnieszka Trojanowska-Bis. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strawił tam kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczęli szacowanie strat, jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzili, mówi zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
3: Będą funkcjonariusze Straży Leśnej, którzy będą tam osobiście pełnić dyżury dzień i noc i tłumacząc mieszkańcom, żeby po prostu nie wchodzili i żeby respektowali nasze zakazy.
2: Drzewa, w szczególności na terenach, na których miał powstać rezerwat przyrodniczy, są po pożarze bardzo słabe i grożą zawaleniem. To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew. Nie ma fali zakażeń hantawirusem, ale kolejne przypadki są możliwe, oświadczył dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus. Podkreślił, że jeszcze nie zakończyła się praca służb sanitarnych po udanej ewakuacji pasażerów z wycieczkowca Hondius, gdzie wykryto ogniska hantawirusa. Ewakuowano ponad 120 pasażerów. Ze względu na długi czas inkubacji tego wirusa, kolejne przypadki zakażeń wśród turystów mogą pojawić się jeszcze do końca czerwca. WHO informowała o śmierci 3 osób na wycieczkowcu. Zakażenie hantawirusem wykryto w sumie u 8 osób. Marszałek Sejmu chce odebrać całe wynagrodzenie Zbigniewowi Ziobrze. Wszystko wskazuje na to, że przestał on być posłem zawodowym, mówi Włodzimierz Czarzast.
4: Jeżeli pan Ziobro podjął pracę, a to będziemy wyjaśniać, w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia.
2: Według doniesień medialnych Zbigniew Ziobro miał przenieść się z Węgier do USA, skąd zamierza pracować jako komentator polityczny telewizji Republika Polska. Prokuratura chce postawić posłowi PiS 26 zarzutów w sprawie nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Za miesiąc zmienią się zasady kupowania w sklepach internetowych. Będą one musiały umieszczać w widocznym miejscu na stronie internetowej przycisk o możliwości odstąpienia od umowy. To ma ułatwić konsumentom na przykład robienie zwrotów. Sklepy internetowe jednak powoli przygotowują się do zmian, które mają nastąpić 19 czerwca, mówi Michał Wójcik z Alcento.
5: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
2: Brak takiego internetowego guziczka może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta. Ważą się losy programu Ceny Paliwa Niżej. Póki co przepisy obowiązują do najbliższego piątku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
6: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji, stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu.
2: Minister zapowiada, że przepisy zostaną najpewniej wydłużone na razie o 2 tygodnie. Jedna z najlepszych obecnie kolarek świata, Katie Archibald, ogłosiła zakończenie kariery. Brytyjka w wieku 32 lat postanowiła zakończyć 13-letnią ścieżkę, by skupić się na szkoleniu pielęgniarskim. Archibald to 3-krotna medalistka olimpijska w kolarstwie torowym i aktualna mistrzyni świata i Europy.

0: Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Floch. Dzień dobry Państwu, a dzisiaj ze mną w studio przedstawiciele Mławskiego PCK, pan prezes Grzegorz Czeryn. Dzień dobry panie prezesie. Oraz pani Grażyna Lejs. Dzień dobry pani Grażyno.
2: Dzień dobry.
1: A chciałabym zacząć naszą rozmowę od, no troszkę się cofniemy do 8 maja, do ubiegłego piątku, ponieważ był bardzo ważny dzień, bardzo ważnych osób. Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, czyli właściwie wasze święto, prawda?
2: Tak, dokładnie.
3: Tak, tak.
1: Pani Grażyno?
2: Tak, naszą siłą są ludzie, ich bezinteresowność i pomoc i gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Tak więc to było niezwykłe święto wszystkich pracowników, wolontariuszy, działaczy PCK.
1: Panie prezesie, a jakie są osoby, jaka jest rodzina, która tworzy właśnie PCK? I chciałabym, żeby pan się skupił oczywiście tutaj na tej mławskiej rodzinie PCK. Co to są za ludzie?
3: Mławska rodzina PCK. Istniejemy od 1919 roku. Później była niewielka przerwa do 1925 roku, także tak jakby nie liczył, to mamy ponad 100 lat naszej historii. Mławski PCK na początku, przed II wojną światową, to była taka organizacja, która wspierała w zasadzie ludzi biednych. Teraz bardziej skupiamy się na pozyskiwaniu krwi i na idei czerwonokrzyskiej. No oczywiście przez to, że mamy za naszą wschodnią granicą nadal wojnę, więc również zwracamy się w kierunku uchodźców, których w Mławie jest strasznie dużo. No i dla nich też organizujemy różne projekty, żebyśmy ich tutaj mogli zintegrować, żeby oni nie
1: i wesprzeć.
3: I wesprzeć i zintegrować, żeby oni nie czuli się niepotrzebni u nas, tak? Także no, poza tym wspieramy naszych krwiodawców, ale pewnie o tym za chwilę będziemy mówić dalej.
1: No właśnie, o krwiodawcach za chwilę, ale chciałabym porozmawiać o jutrzejszym wydarzeniu, między innymi oczywiście. Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK jutro w Mławskim Parku się rozpoczynają. Po przerwie, prawda? Bo one kiedyś były. Proszę powiedzieć, pani Grażyno, co sprawiło, że mistrzostwa powróciły do Mławy?
2: No, myślę, że tutaj główną rolę odegrał zarząd główny, tak? Zmiana też dyrekcji, która wymaga od nas, tak bym powiedziała, tak? Szerokich działań, tak? Dlatego też organizujemy te mistrzostwa, których celem jest uświadomienie młodzieży, jak ważna jest edukacja udzielania pierwszej pomocy.
1: A jak wyglądają takie mistrzostwa? Młodzi ludzie przyjeżdżają, skąd oni są w ogóle?
2: To są przedstawiciele mławskich szkół ponadpodstawowych, których mamy w tym roku 5. Są to 5-osobowe zespoły wraz z opiekunem. Przyjeżdżają do nas, przychodzą w zasadzie, bo to tutaj, tutejsi. I biorą udział najpierw w teście wiedzy, następnie przechodzą do scenek, na których są pozoranci i muszą po prostu im udzielić pierwszej pomocy.
1: A wszystko będzie się działo w Mławskim.
2: W parku.
1: Tak. Panie prezesie, to chyba dobrze, że te zawody powróciły do Mławy.
3: Tak, do 2017 roku one odbywały się co roku. I w tej samej praktycznie formule co teraz i w czasie testów i później tych scenek rodzajowych udzielania pierwszej pomocy zawsze wyłoniliśmy najlepszą drużynę ze szkół średnich, która jechała na mistrzostwa okręgowe, mazowieckie, no i później są oczywiście mistrzostwa ogólnokrajowe. Na ogólnokrajowe nigdy nam się nie udało dostać, ale powiem, że na mistrzostwach okręgowych zawsze nasza drużyna, zwycięska drużyna z Mławy, zawsze miała jakieś miejsce medalowe. Także nie mamy się czego wstydzić i myślę, że teraz też nie będziemy się mieli czego wstydzić, bo uczniowie z mławskich szkół średnich reprezentują naprawdę bardzo wysoki poziom wiedzy.
1: No właśnie, bo to będzie i ten, rozumiem, część teoretyczna, czyli ten test, i później ta część praktyczna. I pomocy w jakim zakresie trzeba będzie udzielić?
3: No pomocy, pierwszej pomocy.
1: Ale co to będzie?
2: Nie będziemy zdradzać.
3: Nie możemy zdradzić, bo może przez przypadek byśmy powiedzieli
2: za dużo,
3: tak?
2: Okay. Ale mogę jeszcze coś dodać?
1: Tak.
2: Patronat honorowy objął nad wydarzeniem starosta powiatu mławskiego, który również zasponsorował nagrody dla uczestników, a burmistrz miasta Mława natomiast ufundował poczęstunek na zakończenie dla wszystkich uczestników, tak?
1: Także to czyli
2: dziękujemy dziś już.
1: Będzie bogato. No dobrze, przyjdziemy, zobaczymy, jak mistrzostwa przebiegają. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, a jak nie dopisze, to też nic chyba złego, prawda? Bo pomoc udziela się w każdych warunkach pogodowych,
3: tak,
1: prawda?
3: Jesteśmy przygotowani na każde warunki pogodowe.
1: Dobrze, ale idźmy dalej, bo wspominaliśmy już tutaj o krwiodawcach i krwiodawcy też mają swoje święto, które wypada w połowie czerwca akurat. I wiem, że przygotowywany jest z tej okazji wydarzenie. Co to będzie za wydarzenie, pani Grażyna?
2: Mamy zamiar zorganizować rajd rowerowy dla krwiodawców i ich rodzin. Musi wziąć w nim udział jakieś 50 osób, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Głównym celem tego wydarzenia jest oczywiście integracja krwiodawców. Na końcu chcielibyśmy zrobić ognisko, ile oczywiście pogoda nam dopisze.
1: Pogoda ducha będzie na pewno, panie prezesie.
3: Oczywiście, pogoda ducha tak, natomiast nie wiadomo, jak będzie z deszczem. A chodzi o bezpieczeństwo również, bezpieczeństwo pożarowe, tak? Także zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. Poradzimy sobie, nawet jeżeli będzie sucho, a jeżeli będzie deszcz, też sobie poradzimy.
1: A dużo jest tych rodzin krwiodawców w Mławie. Jak w ogóle wygląda temat krwiodawstwa w Mławie? Dużo jest tych osób?
3: Bardzo dużo.
2: 450 dokładnie.
1: O, to rzeczywiście
3: tak,
1: bardzo dużo.
3: To jest tych, którzy są zadeklarowanymi krwiodawcami, ale mamy również akcje takie czasowe akcje, tak, organizujemy w szkołach, głównie w szkołach średnich, organizujemy akcje pozyskiwania krwi i to jest często. No i oczywiście młodzież jest bardzo chętna do pomocy, są bardzo wyedukowani, bardzo świadomi tego, jak to jest ważne, jak to jest potrzebne. No i oczywiście mamy taką nadzieję, nie tylko nadzieję, bo jesteśmy przekonani, że część z tych osób, które oddają pierwszy raz krew z tych szkół średnich, no bo trzeba mieć ukończony 18 rok życia, więc nie wszyscy się jeszcze kwalifikują, ale ci, którzy oddają pierwszy raz krew, zdarza się i to bardzo często, że zostają krwiodawcami na całe życie.
1: I o to chodzi.
3: I o to właśnie chodzi.
1: A jeśli idzie o mławski krwiodawców, to jak wygląda na tle na przykład województwa mazowieckiego?
3: Powiem tak, no nie chciałbym zdenerwować tutaj innych rejonów, ale w Mławie do tej pory, dzięki temu, że bardzo pracujemy nad tym od wielu lat i to było głównie naszym celem, żeby utrzymać, propagować ideę czerwonokrzyską i ideę honorowego oddawstwa krwi. Nie mamy problemu z krwią, nawet w okresie wakacji, kiedy to zapotrzebowanie jest w sposób naturalny większe. Powiem tak, staramy się trochę lobbować w temacie zbudowania w Mławie ośrodka rejonowego ośrodka pobierania krwi. No mamy, co prawda, i to bardzo dobry ośrodek, świetnie sobie radzący, no ale już niestety
1: leciwy,
3: no i trochę lokalowo jest bardzo trudny i nie możemy się rozwijać. Natomiast mamy tak dużą ilość krwiodawców, że warto byłoby, żebyśmy tych krwiodawców przyjmowali w lepszych warunkach. No i staramy się.
1: Wiem, że zostały podjęte pierwsze działania. Co to za działania, panie prezesie?
3: To znaczy, udało nam się dzięki naszej pani Kasi Witkowskiej, która zasugerowała problem, jaki jest, że problem kadrowy nie, problem lokalowy. Zasugerowała, że dobrze byłoby, żeby Mława mogła rozwijać się, wybudować lub znaleźć lokal, który byłby dostosowany do tych potrzeb. No i staramy się dotrzeć do ludzi, którzy są odpowiedzialni w skali całego kraju i centralnie za tego rodzaju projekty. No i odpukać na razie idzie nam dosyć dobrze.
1: Jest przychylność dyrektora,
3: jest przychylność starosty powiatowego.
1: Parlamentarzystów, samorządowców macie po swojej stronie.
3: Mamy parlamentarzystów, samorządowców, również przychylność jest dyrektora mazowieckiego.
1: To też ważne.
3: Mazowieckiego oddziału krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Mamy również przychylność naszego prezesa mazowieckiego PCK, który również jest jest tym głęboko zainteresowany. Także no zobaczymy. No,
1: nie ale wszystko idzie w dobrą stronę.
3: Jak na chwilę obecną, jak najbardziej.
1: No dobrze, tylko mam nadzieję, że jak te plany będą miały zacząć się materializować, no to nikt się nie wycofa wtedy, prawda?
3: No mam taką nadzieję.
1: I powstanie rzeczywiście taki ośrodek, takie miejsce dla krwiodawców jest potrzebne, bo skoro jest ich tak dużo, skoro mamy taką świadomą młodzież, o której pan wcześniej wspomniał, to chyba, no mówiąc klasykiem, taki ośrodek wam się po prostu należy.
3: Jak najbardziej, powiem tak, no krew ludzka jest nie do zastąpienia i ludziom, którzy oddają tą krew za darmo, z dobrej woli, z przekonania, należą się również jakieś lepsze warunki, żeby mogli tą krew oddawać, z porządną poczekalnią, z dobrymi warunkami. Również dla pań, które pracują w krwiodawstwie, też powinny być lepsze warunki lokalowe.
1: Bardzo państwu dziękuję za wizytę w naszym studio. Przypomnę, że już jutro od godziny 10 część testowa, a pewnie około południa zapraszamy, żeby zajrzeć do Mławskiego Parku, zobaczyć, jak się udziela pierwszej pomocy w praktyce, bo to będą zawody, więc to będzie pewnie bardzo widowiskowe. Moim i państwa gościem był prezes Mławskiego PCK, pan Grzegorz Ceryn. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studio.
3: Dziękuję.
1: Oraz pani Grażyna Lejs, również z Mławskiego PCK. Również pani dziękuję za wizytę w studio.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia. Barbara Bloch.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 12 maja. W 1980 roku zakończył się strajk głodowy w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Jego celem było zadebatowanie

0: demonstrowanie poparcia dla prowadzących głodówkę w więzieniach Mirosława Chojeckiego i Dariusza Kobzdeja oraz wyrażenie solidarności z innymi więźniami politycznymi. Jednym z protestujących był urodzony w Płońsku działacz opozycji antykomunistycznej Marian Gołębiewski.
1: Mając moje szybkie nogi do dyspozycji, myślałem, że uda mi się czmychnąć, ale niestety...
0: W 2022 roku urodzona w Mławie Anna Dalkowska została wybrana w skład Krajowej Rady Sądownictwa. Następnie weszła do prezydium Rady.
2: Nikt zgodnie z przepisami polskimi nie ma prawa i możliwości podważenia statusu sędziego.
0: Urodzili się w 1934 roku profesor Bolesław Orłowski, historyk techniki, nauczyciel akademicki, m.in. w Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Geisztora w Pułtusku.
3: W dzisiejszych czasach wkład w dziedzinach science and technology jest znacznie wyżej ceniony niż to, że Polacy są odważni, czy że mogą wypić dużo wódki.
0: W 1950 roku Marek Piotrowski, kierownik działu archeologicznego Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, prowadził badania naukowe na kilkunastu stanowiskach archeologicznych, m.in. w Szreńsku i Dzierzgowie w powiecie mławskim, Ciechanowie, Płońsku, Przesnyszu i Pułtusku. Opublikował kilkanaście prac z zakresu archeologii, w tym książkę Szreńsk – Miasto Zapomniane. Prezes Stowarzyszenia Pracy Twórczej w Ciechanowie, prezes oddziału Ciechanowskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz sekretarz zarządu Związku Literatów na Mazowszu.
4: W 1963 roku osunęła się cała wielka połać skarpy.
0: Zmarli w 1935 roku Józef Piłsudski, marszałek Polski, naczelnik państwa i wódz naczelny Wojska Polskiego. Jest honorowym obywatelem Ciechanowa. Jedną z pamiątek po Józefie Piłsudskim jest jego głos zarejestrowany na gramofonie akustycznym z tubą. Wówczas jednym z najnowocześniejszych urządzeń do utrwalania i odtwarzania ludzkiego głosu.
5: Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze, gdzieś na jarmarkach.
0: Pierwszą rocznicę śmierci w Lidzbarku w powiecie działdowskim odsłonięto pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, który przebywał w Lidzbarku i Działdowie 5 czerwca 1921 roku. W 1970 roku Władysław Anders, generał dywizji Polskich Sił Zbrojnych, dowódca Armii Polskiej w Związku Radzieckim oraz II Korpusu Polskiego, podczas kampanii wrześniowej początkowo dowodził Nowogródzką Brygadą Kawalerii w bitwie pod Mławą. W czasie odwrotu spod Mławy nie wykonał rozkazu osłony ruchu 20 Dywizji Piechoty, co było jedną z przyczyn jej rozbicia.
6: Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie.
0: W 2014 roku w Działdowie Wiesław Hagedorny, dziennikarz, publicysta, wydawca, działacz społeczny, wspomagający wiele lokalnych inicjatyw dobroczynnych, stale współpracował ze Stowarzyszeniem Hospicjum imienia Królowej Apostołów w Mławie, którego był ambasadorem.
7: Jeżeli efektem wysłuchania tego wywiadu będzie pójście na badania diagnostyczne, to znaczy, że wygrałem.
0: W 2021 roku w Ciechanowie Stanisław Kęsik, poeta, działacz społeczny, polityk i samorządowiec. Dzieciństwo spędził w rodzinnej wsi Ościsłowie. Był dyrektorem Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie i wicestarostą powiatu ciechanowskiego.
8: Pomoc innemu człowiekowi to jest właściwie chyba zadanie każdego człowieka, już nie wspomnę o jakiejś misji.
9: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66, paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
3: Na co dzień.
4: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
3: Na co dzień.
4: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
5: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
7: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inex. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska.
3: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
4: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980
5: Josera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zmarła aktorka i piosenkarka Stanisława Celińska. O reakcję po egzaminie z matematyki spytamy ósmoklasistów. Czy i jak można imprezować w pałacu w Wilanowie po koncercie weekendowym? Są kolejne zawiadomienia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje aktorka Stanisława Celińska. Grała w filmach i teatrze, a do historii przeszły jej role m.in. w filmach Pieniądze to nie wszystko i Alternatywy 4. W późniejszych latach zdobyła także popularność jako piosenkarka, wykonując nastrojowe, poetyckie piosenki. Stanisława Celińska miała 79 lat. Egzamin z matematyki już za ósmoklasistami. Nam mówią, jak było.
3: Procenty, geometria dużo.
4: Geometria ogólnie dużo. 45, 50.
5: No, 80.
2: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero 3 lipca. Tymczasem przed uczniami kolejny, ostatni już egzamin. Jutro napiszą go z języka obcego. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenie szkoły. Nie można go też nie zdać. Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, zdecydował Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Co więcej, uwzględnił zażalenie obrońców 57-latka na wszelkie środki zapobiegawcze zastosowane wobec mężczyzny, tłumaczy obrońca mecenas Dariusz Kawalec.
6: Uchylone zatem zostały również środki w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Moja ocena tego postanowienia nie może być inna niż jako decyzja słuszna. Zresztą takie były tezy mojego zażalenia na decyzję sądu pierwszej instancji.
2: Zażalenie na decyzję sądu w sprawie środków zapobiegawczych wobec mężczyzny złożyła także prokuratura, która domagała się bezwzględnego aresztowania podejrzanego. Jednak dzisiejsze postanowienie sądu jest ostateczne, nie przysługuje od niego odwołanie. 21 oddziałów przedszkolnych zlikwiduje od września miasto Toruń. Powodem jest niż demograficzny, z którym borykają się także inne miasta. Z urzędnikami o narastającym problemie rozmawiała Agnieszka Wnerska.
7: W ciągu ostatnich 5 lat w Toruniu ubyło 500 trzylatków, czyli potencjalnych kandydatów do przedszkoli, a prognozy też nie napawają optymizmem. Za rok dzieci będzie ponad 100 mniej. Demografia wymusza zmianę, tłumaczy rzecznik Urzędu Miasta Marcin Centkowski.
8: Podjęliśmy decyzję o tym, aby zlikwidować oddziały przedszkolne w Toruniu, zredukować tą liczbę do 168. W porównaniu do obecnego roku jest to 189 oddziałów.
7: Miasto nie planuje zamykania całych przedszkoli, dodaje rzecznik.
8: Takich planów nie było, nie ma i w najbliższym czasie na pewno nie będzie.
7: W systemie rekrutacyjnym nadal jest wolnych niemal 170 miejsc.
2: Dotkliwy problem jest także w Warszawie, mimo że już tylko do jutra trwa w stolicy rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli w warszawskich placówkach, nadal jest 3700 wolnych miejsc. W związku z imprezą Techno w Pałacu Wilanowskim w Warszawie policję zawiadomił regionalny dyrektor ochrony środowiska. Jego zdaniem organizator imprezy naruszył przepisy zawarte w ustawie o ochronie przyrody. Interwencję podjął też rzecznik praw obywatelskich, a chodzi o imprezę z ostatniego weekendu. Mieszkańcy m.in. miasteczka Wilanów skarżyli się na hałas do wczesnego rana. Do internetu trafiły też zdjęcia pokazujące zniszczone trawniki, po których jeździł ciężki sprzęt. Muzeum w Wilanowie broni się tym, że organizator wydarzenia posiadał wszelkie niezbędne zgody.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg, 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
7: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowa przestrzeń i amfiteatr w Dąbrównie, zmiana nad jeziorem. Mobilny PSZOK przy Kopernika, zbiórka odpadów w Mławie. Skarb z Bukowca w Działdowskim Muzeum, konferencja i wystawa. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. W Dąbrównie powstaje nowa przestrzeń rekreacyjna nad jeziorem Dąbrowa Wielka. Inwestycja ma odmienić teren, który przez lata był zaniedbany. W jego centrum ma powstać amfiteatr. Miejsce przez kilkadziesiąt lat nie wyglądało najlepiej, mówi wójt gminy Piotr Zwaliński.
3: Inwestycja pozwoli zagospodarować teren, który od kilkudziesięciu lat nie był zagospodarowany i było to raczej wysypisko śmieci i popiołu, a teraz zyska ono całkiem nowego, pięknego charakteru i będzie służyło nie tylko tu lokalnej społeczności i mieszkańcom, ale też turystom. Będzie to jakiś teren też rekreacyjny do miłego spędzenia czasu.
2: W ramach inwestycji powstaną deptaki, ścieżki spacerowe, ławeczki oraz tężnia solankowa i fontanna, a wszystko w malowniczym terenie, dodaje wójt.
3: Jest on pięknie zlokalizowanym miejscu nad brzegiem jeziora Dąbrowa Wielka.

0: Jedynka blisko plaży, jak i również blisko pomostu, który 2 lata temu został wybudowany.
1: Samorząd liczy, że miejsce stanie się kolejną atrakcją wypoczynkową w Dąbrównie. Koszt inwestycji to blisko 5 milionów złotych. Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem z programu Polski Ład. Gmina pokrywa 10% wkładu własnego. W Mławie stanie mobilny mini PSZOK. Punkt będzie działał przy ulicy Kopernika, dokładnie na parkingu przy Kościele Świętej Rodziny. Mieszkańcy będą mogli oddać odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Przyjmowana będzie zużyta odzież i tekstylia, przeterminowane leki, zużyte igły i strzykawki, akumulatory i baterie oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny o wymiarach do 100 cm. Do mobilnego punktu mogą zgłaszać się wszyscy mieszkańcy Mławy, również z innych części miasta. Odpady nie mogą trafiać do pojemników na śmieci zmieszane. Mobilny mini PSZOK będzie czynny w czwartek od godziny 10 do 18. Udział w akcji jest bezpłatny. Muzeum Pogranicza w Działdowie organizuje konferencję dotyczącą skarbu z Bukowca Wielkiego. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną 17-wieczne monety po konserwacji. Wśród znaleźlisk znajdują się m.in. szóstaki, tymfy i orty z czasów króla Jana Kazimierza. Skarb został odkryty latem ubiegłego roku podczas prac rolniczych w Bukowcu Wielkim w gminie Janowiec Kościelny. Znaleziska dokonali Beata i Romuald Jóźwiakowie. Następnie przeprowadzono badania archeologiczne. W konferencji wezmą udział wojewódzki konserwator zabytków oraz burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński. Spotkanie jest skierowane głównie do mediów, ale mogą uczestniczyć w nim również mieszkańcy. Konferencja odbędzie się jutro w kaplicy zamkowej Muzeum Pogranicza w Działdowie, początek o godzinie 11. Szersza prezentacja skarbu odbędzie się podczas Nocy Muzeów. Sport. Złoty medal Mistrzostw Europy w trójboju siłowym dla zawodnika z naszego regionu. Mariusz Grodkowski z Chamska zakończył rywalizację na najwyższym stopniu podium z łącznym wynikiem 755 kg. Sportowiec poprawił swój wynik z ubiegłorocznych Mistrzostw Europy o 10 kg. Wtedy zdobył srebro. Jak podkreśla, przed nim jeszcze sporo pracy i korekty błędów technicznych. Zawodnik podziękował trenerowi Arkadiuszowi Staszewskiemu za przygotowanie do startu oraz Hubertowi Kończakowi za pomoc podczas zawodów. Teraz przed mistrzem kolejne wyzwanie. Za niespełna miesiąc wystartuje w Mistrzostwach Świata w wyciskaniu leżąc w Raszynie. Będzie to jego pierwszy międzynarodowy start przed polską publicznością.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
3: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas!
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Explosion Borkowo. 16 maja zapraszamy na kolejną imprezę na letniej strefie oraz na letniej sali klubowej. Tej nocy wystąpi dla Was Matt Sonic ze swoim najnowszym hitem Noc nad Wisłą.
7: Chciałbym złapać ją przed nocą gdzieś nad Wisłą, zrobić album ze...
6: Więcej informacji na naszym Facebooku Explosion Borkowo.
0: Reklama.

0: Tu Radio 7. Radio
1: 7. Reklama.
2: DHL Ciechanów zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w charakterze kuriera oraz nawiąże współpracę z przewoźnikami. Szczegóły pod numerem telefonu 662 206 804 662 206 804 lub w siedzibie firmy przy ulicy Mleczarskiej 33A w Ciechanowie.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
4: Josera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
1: Reklama.

0: 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nie żyje aktorka teatralna i filmowa Stanisława Celińska. Rząd walczy z pseudomedykami i pseudoterapiami. Jest nowe prawo. Sprawdzimy też, za ile maksymalnie będziemy jutro tankować na stacjach paliw. Miriam Lipińska, niezapomniana Agnieszka Niechcic z filmu Noce i Dnie, czy nauczycielka, sąsiadka docenta Furmana z serialu Alternatywy 4. Nie żyje Stanisława Celińska, jedna z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek. Wielokrotnie brała udział w przeglądzie piosenki aktorskiej, a do klasyki przeszła jej piosenka Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Stanisława Celińska miała 79 lat. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci za kraty. Sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury, która chciała bezwzględnego aresztu dla 57-latka. Uwzględnił natomiast wniosek obrońcy podejrzanego i uchylił mu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Mój klient nigdy nie miał zamiaru się ukrywać, mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec i dodaje, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
3: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuję się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
2: Decyzja jest prawomocna, 57-latek dostanie zwrot kaucji. A do wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Samochód podejrzanego zjechał nagle i uderzył wiadącego rowerem posła. Rząd chce walczyć z pseudomedycyną. Właśnie przyjął projekt ustawy zwanej Lex Szarlatan. Nowe przepisy mają skuteczniej chronić pacjentów przed niebezpiecznymi praktykami lekarskimi, dezinformacją i działalnością osób podszywających się pod specjalistów medycznych. Dają też nowe uprawnienia rzecznikowi praw pacjenta. Będzie mógł nakładać kary na osoby zajmujące się pseudomedycyną, nawet do 1 000 000 złotych, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Chodzi o sytuację, gdy osoby bez wykształcenia medycznego oferują rzekome terapie chorób metodami, które nie mają potwierdzenia naukowego lub zniechęcają pacjentów od diagnostyki i leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
2: Rzecznik praw pacjenta zyska także prawo do wydawania komunikatów ostrzegających przed praktykami medycznymi zagrażającymi życiu lub zdrowiu. Zmieniamy temat. Chłodniej, burzowo i deszczowo, a do tego możliwe lokalne przymrozki. I tak do zimnej Zośki, czyli do piątku. Do połowy maja lepiej chronić uprawy przed przymrozkami, mówią rolnicy i ogrodnicy.
5: Tutaj przy uprawie ogórków, żeby przeciwdziałać tym mrozom, mamy ją przykrytą agrowłókniną.
6: Na pewno nie wolno przed 15 sadzić żadnej ani bazylii, ani pomidorów, ani papryki, bo to jest niezwykle wrażliwe na mróz.
2: Trzech zimnych ogrodników, a potem zimna Zośka, to czas od 12 do 15 maja. To 4 dni, które w naszej części Europy bardzo często przynoszą ochłodzenie i zagrażają roślinom. Jutro maksymalne ceny paliw znów lekko w dół. O 10 groszy w porównaniu z dzisiejszym dniem potanieje diesel. Za litr zapłacimy jutro nie więcej niż 6 zł i 84 grosze. Tańsza będzie też benzyna 95. Jutro może kosztować maksymalnie 6 zł i 28 groszy. Obniżki to efekty zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Wszystko wskazuje na to, że niemiecki trener Hansi Flick przedłuży kontrakt z Barceloną do 2028 roku. Chociaż oficjalnie nie podpisano jeszcze umowy, pośrednio sam zainteresowany powiedział, że tak się stanie. Jestem we właściwym miejscu, podkreślił dziś Flick na konferencji przed jutrzejszym meczem Barcelony z Alaves. A co dalej z Robertem Lewandowskim? Kontrakt polskiego napastnika z FC Barceloną też wygasa w czerwcu i na razie nie ma decyzji o jego przedłużeniu. Stąd te spekulacje dotyczące przyszłości kapitana reprezentacji Polski. A wśród potencjalnych kierunków znalazła się Portugalia, o czym więcej Mateusz Stanicki.
8: Taką tezę stawiają tamtejsi dziennikarze, którzy uważają, że Lewy miałby trafić do mistrza kraju FC Porto. W barwach tego klubu grał też trzej inni reprezentanci Polski: Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. 37-latek miał się znaleźć w centrum zainteresowania działaczy według telewizji Sport TV i CMTV na skutek kiepskiej dyspozycji napastników klubu w ostatnich spotkaniach, choć na razie konkretów brak. Wcześniej mówiło się o tym, że Polak miałby trafić do włoskiego Juventusu, ale na stole jest też ponoć oferta zza wielkiej wody, bo o Polaka ma się starać Chicago Fire. Zdaniem hiszpańskiego dziennika Mundo Deportivo ta propozycja miałaby być dla polskiego kapitana zdecydowanie bardziej korzystna finansowo niż te z Europy.
7: Ousmane Dembélé z Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu został uznany najlepszym piłkarzem sezonu w lidze francuskiej. Zawodnicy stołecznej drużyny otrzymują to wyróżnienie nieprzerwanie od 10 lat. Ostatnim laureatem spoza PSG był Alexandre Lacazette z Olympique Lyon w 2015 roku. Po raz drugi z rzędu najlepszym młodym piłkarzem ligi został uznany Désiré Doué, też z PSG. Natomiast Pierre Sage z ekipy Lens zdobył nagrodę dla najlepszego trenera. Renesans formy doświadczonej Rumunki, 36-letnia Sorana Cârstea, która rozgrywa ostatni sezon w karierze, została dziś pierwszą półfinalistką tenisowego turnieju w Rzymie. Rumunka pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy 6-1, 7-6. Iga Świątek o półfinał zagra jutro wieczorem, jej rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Andrzej Szalkowski, na co dzień dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Który wróg jest najgorszy? Który najgroźniejszy? Otóż ten niewidoczny. Na tego widocznego, znanego możemy się jakoś przygotować. Ale ten niewidoczny zawsze pojawia się z zaskoczenia i czyni najwięcej szkód. Tak, przyjrzyjmy się teraz dziejom naszego Rypina i jego zmaganiu z wszelkimi zagrożeniami, niekoniecznie wywołanymi wojną. No właśnie, ten wielokrotnie nawiedzany przez nieprzyjacielskie wojska chyba od nikogo tak nie ucierpiał jak od tego niewidocznego wroga. Przytoczę teraz słowa kronikarskiego opisu z lustracji z 1632 roku. Miasteczko ogniem przez nieprzyjaciela koronnego zniesione, w którym tylko 9 chałup zostało, a mieszkańców gospodarzy 13, których przedtem było 1500. Ten apokaliptyczny obraz Rypina pochodzi z czasu, gdy wojska szwedzkie plądrowały i niszczyły nasze tereny, siejąc przy tym także choroby. Wkrótce po tym utworzono w Rypinie cmentarz choleryczny i kaplicę świętej Barbary. Od nagłej i niezapowiedzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Słowa modlitwy, które chyba najdobitniej wyrażają lęki i obawy naszych przodków przed niespodziankami losu, w tym chorobami i epidemiami. Morowym powietrzem, krostu, etc., etc. A Rypin, jak i cała ziemia dobrzyńska, w dziejach doświadczył tego bez sliku. Niewiedza, wiara w zabobony, niski poziom higieny, brak w mieście urządzeń sanitarnych. Było to powodem powtarzających się epidemii cholery, czerwonki, tyfusu, a nawet dżumy, malarii i innych chorób. Oczywiście ratunku poszukiwano u znachorów, wzywano orędownictwa świętych, zwłaszcza tych wspomożycieli. Stąd w Rypinie kult świętego Mikołaja, świętej Barbary i wielu innych. Dopiero jednak koniec XVIII wieku, czas oświecenia, niestety też związany z okresem zaborów, przyniósł do Rypina kilka usprawniających życie rozwiązań. Zadbano o sprowadzenie lekarza miejskiego. To i chociażby regulacja miasta to sprawstwo pruskich rozwiązań administracyjnych, które miały zniwelować problem ciasnych uliczek, drewnianej zabudowy, braku urządzeń sanitarnych. W mieście działała jedna tylko studnia miejska. Do tego zanieczyszczone i wysychające jezioro miejskie, stanowiące zagrożenie epidemiologiczne. W XIX wieku Rypin, znajdując się pod zaborem, tym razem rosyjskim, objęty był w tej materii modelem policji lekarskiej, gdzie część zadań należało do ministra spraw wewnętrznych i ministra policji. Pierwszemu podlegały szpitale, dozór nad lekarzami i położnikami oraz szczepienie ospy. Drugiemu powierzono nadzór nad aptekami, umiejętnościami zawodowymi lekarzy oraz nadzór sanitarno-komunalny. Jeszcze w początkach XX wieku lekarze powiatowi z Rypina w ramach swych kompetencji raportowali o stanie sanitarnym miasta, że znajdujący się w mieście staw jest źródłem smrodu i zarazków i chorób. W raporcie wspominano o brudzie i ściekach spływających ulicą Bożniczną do stawu. Śmieci wywożone są co prawda z miasta, ale składowane są bardzo niechlujnie i blisko zabudowań, co powoduje fetor i szerzenie się zaraz. Woda w mieście nie była badana. Sytuacja dopiero zaczęła się zmieniać od 1918 roku, kiedy po 123 latach niewoli Polska, tworząc swoje nowe struktury, musiała zająć się też aspektem bezpieczeństwa zdrowotnego i sanitarnego. W tym celu już w lipcu 1919 roku Sejm RP uchwalił zasadniczą ustawę sanitarną. Była to swoista konstytucja zdrowia, będąca podwaliną organizacji służb sanitarnych. Na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia publicznego z 1920 roku o utworzeniu powiatowych komisji do spraw higieniczno-lekarskich przystąpiono do organizacji takowej komisji przy powiecie rypińskim. Do podstawowych zadań komisji należało organizowanie na obszarze powiatu pomocy najuboższym ciężarnym, zapewnienie należytej opieki położniczej, organizowanie opieki higieniczno-lekarskiej nad niemowlętami i ich matkami, organizowanie dożywiania dla ubogich dzieci, utrzymywanie stacji opieki nad dzieckiem, prowadzenie poradni dla matek wraz z kroplą mleka. Komisja dbała dodatkowo o odpowiedni poziom czystości i jakości wody. Jak wiadomo, Rypin od wieków borykał się z problemem braku dobrej wody. Stąd częste epidemie czerwonki, cholery, tyfusu i innych. Na jesień 1925 roku Komisja Higieniczno-Sanitarna zamknęła w mieście szereg studni ze względu na złą jakość wody, pozostawiając jedynie dwie czynne na 8 tysięcy mieszkańców. Wkrótce, po zbadaniu i usunięciu przyczyn zanieczyszczenia, zaczęto uruchamiać poszczególne studnie, co złagodziło nastroje społeczne. I choć wielu czasem narzekało na komisję higieniczno-lekarską czy później sanepid, to trzeba pamiętać, że odtąd już bardzo rzadko woda stanowiła zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców Rypina. To co, myjemy rączki?
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Radio 7.

0: Reklama.
1: To już teraz wielka premiera sprzedaży trzeciego budynku na osiedlu Mazuria Eco Park w Nidzicy. Nowoczesne mieszkania od 35 do 65 metrów kwadratowych z dużą strefą rekreacji czekają na Ciebie. Zadzwoń 730 207 703 lub odwiedź nasze biuro przy Ratuszowej 2 w Nidzicy.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 15,99. Pomidory malinowe, kilogram 10,99. Proszek do prania Wizir do koloru 1,1 kg, 16,99. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Brutalne wymuszenie w powiecie ciechanowskim. Dwaj mężczyźni w areszcie. Delegacja z Niemiec w sierpcu. Rozmowy o współpracy samorządów. Odjazdowy bibliotekarz wraca. Rowerzyści pojadą przez kilka gmin. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Ciechanowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne wymuszenie pieniędzy. 30 i 36-latek mieli zmusić mieszkańca powiatu ciechanowskiego do oddania blisko 20 tysięcy złotych za rzekomy dług. Pokrzywdzony był bity, kopany i zastraszany nożem. Napastnicy grozili mu śmiercią i ostrzegali, żeby nie zgłaszał sprawy na policję. W wyniku pobicia mężczyzna stracił dwa zęby i miał rany kłute ręki oraz pleców. Groźby kierowane były także wobec jego partnerki. Policjanci zatrzymali podejrzanych dzień po zgłoszeniu sprawy. 36-latek został ujęty w Ciechanowie, a 30-latek w Płońsku. Podczas działań funkcjonariusze znaleźli narkotyki. Mieszkaniec powiatu ciechanowskiego usłyszał 12 zarzutów. Dotyczą one m.in. wymuszenia rozbójniczego, gruźb karalnych i spowodowania uszczerbku na zdrowiu. 30-latek odpowie za 4 przestępstwa, w tym wymuszenie rozbójnicze i posiadanie narkotyków. Decyzją sądu obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im do 10 lat więzienia. Powiat sierpecki gościł delegację z niemieckiego miasta Horst. Goście odwiedzili Sierpce w ramach współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń między samorządami. Delegację przyjęli starosta sierpecki Przemysław Burzyński oraz wicestarosta Wojciech Richter. W skład delegacji weszli przedstawiciele instytucji związanych z edukacją, kulturą, ochroną zdrowia oraz projektami społecznymi. Samorządowcy rozmawiali o możliwościach współpracy i promocji regionu na arenie międzynarodowej. Podczas spotkania zaprezentowano działalność powiatu oraz jego jednostek organizacyjnych. Delegacja przyjechała do Sierpca na zaproszenie wicestarosty gostynińskiego Grzegorza Geislera. Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie organizuje 13. edycję rajdu rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz. Rajd wystartuje w sobotę o godzinie 11 sprzed siedziby biblioteki w Działdowie. Tam też zaplanowano metę. Trasa będzie liczyła 25 km i poprowadzi przez Działdowo, Księży Dwór, Wysoką, Priomę i Grudki. Odjazdowy Bibliotekarz to akcja, która weszła w tradycję działdowskiej biblioteki, mówi dyrektor placówki Justyna Litwin.
3: Odjazdowy Bibliotekarz to ogólnopolska akcja, podczas której bibliotekarze, czytelnicy, miłośnicy rowerów przemierzają malownicze trasy, promując aktywny tryb życia i czytelnictwo.
2: Postój zaplanowano przy szkole podstawowej w Grudkach.
3: W Grudkach na wszystkich będzie czekała gorąca zupa, smakołyki z grilla i coś słodkiego. I wówczas również dojadą do nas rowerzyści z rajdów organizowanych przez biblioteki. W Burkacie, Płośnicy i Rybnie na wszystkich będzie czekała książka w ramach akcji Book Crossing.
2: Organizatorzy spodziewają się około 200 uczestników. Pierwszy rajd odbył się 13 lat temu. W ubiegłym roku w wydarzeniu uczestniczyło 140 osób. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie. Sport. W Mławskiej Hali Sportowej odbyła się sobótka z full kontaktem. Została zorganizowana przez kickboxing team Tkaczyk Mława pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu. Przeprowadzono 16 pojedynków, w których uczestniczyli zawodnicy z Mławy, Ciechanowa, Działdowa, Poznania, Kołobrzegu, Częstochowy i Grodziska Mazowieckiego. Znakomicie zaprezentowali się zawodnicy zespołu gospodarzy, kończąc zawody z bilansem 3 wygranych Aleksandra Gajewskiego, Gabriela Gajewskiego i Kacpra Trzaskowskiego oraz 2 remisów Kamila Krajewskiego i Gabriela Dorockiego. Nagrodą dla najlepszego zawodnika został nagrodzony Gabriel Gajewski, reprezentujący drużynę z Mławy. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Radia 7.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.

0: Reklama.
1: Firma Fasterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli, zbrojarzy, murarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych. Nawiążemy również współpracę z firmami podwykonawczymi. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe. Telefon 502 370 202. 502 370 202.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
3: Grupa Ogrodzeniowa oferuje sprzedaż oraz profesjonalny montaż kompletnych systemów ogrodzeniowych, bram i furtek. Autoryzowany dystrybutor polskiego producenta firmy Inek. Zadzwoń 509 787 179 lub odwiedź nasz punkt sprzedaży w Słominie koło Płoniska.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487 507 564 487.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Explosion Borkowo. 16 maja zapraszamy na kolejną imprezę na letniej strefie oraz na letniej sali klubowej. Tej nocy wystąpi dla Was Matt Sonic ze swoim najnowszym hitem Noc nad Wisłą.
7: Chciałbym złapać ją w sieć, nocą gdzieś nad Wisłą.
6: Więcej informacji na naszym Facebooku Explosion Borkowo.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Jest godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ważna dla małżeństw jednopłciowych decyzja prezydenta Warszawy. Będzie łatwiej o zwrot rzeczy kupionych w sklepach internetowych. Najbardziej znany mazurski bocian Krutek doczekał się rekordowego przychówku. Miriam Lipińska. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych w krajach Unii Europejskiej, a premier potwierdził, że będzie umożliwiające to specjalne rozporządzenie. To efekt rozstrzygnięć Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. To dobra decyzja, ocenia wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050.
3: Cieszy mnie to, że Rafał Trzaskowski tutaj postanowił zachować się jak rasowy samorządowiec i urzędnik samorządowy, czyli podejść do obowiązującego prawa racjonalnie i określić, że jego mieszkańcy będą mogli otrzymywać stosowne transkrypcje i decyzje.
2: Sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula przekazała, że rozporządzenie jest gotowe i czeka już tylko na podpis szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do ambasady USA w Warszawie w sprawie wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Resort pyta w niej o podstawy prawne i faktyczne, w tym o dokument, na podstawie którego były minister sprawiedliwości przekroczył amerykańską granicę i o datę jego przyjazdu do USA. Jeszcze więcej pytań do ambasady USA ma prokuratura. Dotyczą nie tylko Ziobry, ale i Marcina Romanowskiego.
4: Na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę? Czy powoływali się na status uchodźcy lub czy wystąpili o azyl?
2: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Śledczy wezwali też na przesłuchanie prezesa i redaktora naczelnego TV Republika Tomasza Sakiewicza. 20 maja ma w charakterze świadka wyjaśnić prokuratorom, jak to się stało, że Ziobro z dnia na dzień, tuż po zmianie rządu na Węgrzech, został zatrudniony przez tę stację jako komentator polityczny i czy ma to związek z przestępstwem poplecznictwa. Zmieniamy temat. Będzie łatwiej zwrócić towary kupione w sklepach internetowych. Zmiany wchodzą w życie za miesiąc, 19 czerwca. Zgodnie z unijną dyrektywą sklepy internetowe będą musiały umieścić na stronie w widocznym miejscu przycisk odstąp od umowy. Tyle, że wiele sklepów nie jest na to gotowych, mówi Michał Wójcik z Alcento.
5: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
2: A to nie jedyne problemy.
5: Jak wykazał nasz raport, ponad 40% firm potrzebuje co najmniej 11 dni na zwrot środków, a w wielu przypadkach proces ten przekracza 2 tygodnie.
2: Brak internetowego guzika z opcją odstąp od umowy po 19 czerwca może być traktowany jako łamanie praw konsumenta. Mazurski bocian celebryta Krutek i jego partnerka przedłużyli gatunek. Jak ustalili przyrodnicy z Mazurskiego Parku Krajobrazowego, mają 5 piskląt. Tak wielu młodych Krutek nigdy dotąd nie miał. Teraz przyrodnicy będą obserwować, czy bocian nie będzie próbował pozbyć się części potomstwa. To naturalne zachowanie u bocianów. Wyrzucają z gniazda pisklęta słabe, chore czy takie, których nie są w stanie wykarmić. Jeśli Krutek postanowi pozbyć się któregoś z młodych, odchowają je ludzie w ośrodku rehabilitacji bocianów.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polscy piłkarze ręczni rozegrają w tym tygodniu decydujące 2 mecze o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Rywalem biało-czerwonych będzie Austria. Do kadry po długiej przerwie i licznych kontuzjach wraca Szymon Sićko.
7: Trochę czuję się jakbym pierwszy raz w rozgrupowaniu, bo jednak minęło 2,5 roku od ostatniego zgrupowania. To fajne uczucie, czuję się trochę jak nowy zawodnik. Wiadomo, są pewne szczegóły, które muszę zrozumieć do pierwszego meczu i muszę się ich nauczyć, więc pracujemy nad tym na wideo i na treningach, żebym adaptował się do systemu reprezentacji.
6: Pierwszy mecz z faworyzowaną Austrią jutro w Gracu.
7: To jest dwumecz, więc te mecze rządzą się trochę innymi prawami i myślę, że musimy utrzymać koncentrację przez 120 minut i po prostu patrzeć na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę, żeby być w tym dwumeczu, więc myślę, że koncentracja będzie najważniejsza.
6: Rewanż w niedzielę w Olsztynie. Wieczysta Kraków, Puszcza Niepołomice, Polonia Bytom i Pogoń Grodzisk Mazowiecki znalazły się wśród klubów piłkarskiej pierwszej ligi, którym Komisja do Spraw Licencji Klubowych PZPN nie przyznała uprawnień do gry w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. W tym gronie tylko Wieczysta ma realne szanse na awans, dlatego klub już zapowiedział, że się odwoła. Zespół z Krakowa jest w tabeli trzeci. Na 2 kolejki przed końcem sezonu do drugiego Śląska Wrocław traci 5 punktów. Już tylko miesiąc pozostał do rozpoczęcia mundialu w Ameryce Południowej. Meksykańscy kibice nie mogą się doczekać.
8: Emocjonado. Jestem podekscytowany, będziemy gospodarzami, więc musimy zrobić dobre wrażenie, zadbać o ulicę. Przede wszystkim jestem podekscytowany, że to wszystko się zaczyna.
6: Niektórzy kibice uważają jednak, że jeszcze nie wszystko zapięte jest na ostatni guzik.
8: Szczerze mówiąc, uważam, że żadne mistrzostwa świata, żadne miasto nie jest naprawdę gotowe, bo to jest naprawdę ogromne wydarzenie. Ale myślę, że tak jak zawsze, Meksyk ostatecznie zawsze wszystko robi dobrze i jak się da, ale dobrze.
6: Mundial ruszy 11 czerwca na dwóch meksykańskich stadionach. W stolicy gospodarze podejmą RPA, a w Guadalajarze Korea Południowa zagra z Czechami. Jonathan Narváez z UAE Team Emirates wygrał czwarty etap wysiłku kolarskiego Giro d'Italia. Ekwadorczyk finiszował najszybciej z peletonu. Trzeci na mecie był Włoch Giulio Ciccone, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej.
2: Jutro przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem w całym kraju i nadal chłodno. Maksymalnie na termometrach zobaczymy od 11 stopni na Podlasiu, przez 13 na Mazowszu, Śląsku i Pomorzu Zachodnim, do 14 na Dolnym Śląsku.

0: rana. Zawsze po 19:00. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: Krakowo. 16 maja zapraszamy na kolejną imprezę na letniej strefie oraz na letniej sali klubowej. Tej nocy wystąpi dla Was Matt Sonic ze swoim najnowszym hitem Noc nad Wisłą.
1: Chciałbym złapać ją w sieć, nocą gdzieś nad Wisłą, zrobić album ze...
0: Więcej informacji na naszym Facebooku Explosion Borkowo.
2: Reklama.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pożar lasu w Puszczy Solskiej ugaszony. Jutrzejsze maksymalne ceny paliw będą trochę niższe niż dziś. Sprawdzimy też atrakcje w Bydgoszczy na Noc Muzeów. Miriam Lipińska. Strażacy zakończyli akcję ratowniczo-gaśniczą w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień został już całkowicie ugaszony, a strażacy zakończyli przeczesywanie terenu w poszukiwaniu ewentualnych nieznalezionych wcześniej zarzewi ognia. Leśnicy zaczęli szacowanie strat, apelują też do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzili, mówi zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
3: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją, i teraz powiem, na słowo honoru. Przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone.
2: Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł w ubiegły wtorek. Pierwszego dnia akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. 65-letni pilot zginął. Premier zabrał głos w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wciąż nie ma w naszym kraju regulacji prawnych w tej sprawie. Donald Tusk zapowiedział specjalne rozporządzenie.
4: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
2: Premier podkreślił, że wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości nie otwiera drogi do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. A prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział w stolicy transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych w krajach Unii Europejskiej. Jutro maksymalne ceny paliw nieco spadną. W porównaniu z dzisiejszym dniem olej napędowy zatankujemy o 10 groszy taniej za litr, maksymalnie za 6,84 zł. Tańsza będzie też benzyna 95. Jutro może kosztować nie więcej niż 6,28 zł. Obniżki to efekty zeszłotygodniowego spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach. Europejska Noc Muzeów już w najbliższą sobotę. To jedyna taka noc w roku, podczas której drzwi wielu instytucji kultury pozostają otwarte do późnego wieczora. Co przygotowała na tę noc Bydgoszcz, sprawdzała Agnieszka Wynarska.
5: Warto odwiedzić na przykład Bibliotekę Wojewódzką na Starym Rynku. Zaprasza Joanna Pawłowska.
6: Pokaz intryligatorski oraz zwiedzanie intryligatorni. Będzie to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z kolejnymi etapami pracy nad wtórną oprawą książki oraz poznanie niezwykłych maszyn do tego wykorzystywanych.
5: Nocy muzeów będą też towarzyszyć targi książki. Swoje drzwi otworzy również Teatr Polski, zapowiada dyrektor Benjamin Bukowski.
7: Mamy do zaoferowania już dość tradycyjnie niezwykłą okazję, żeby pobuszować w naszych garderobach teatralnych i włożyć jeden z naszych historycznych kostiumów, zamienić się w króla, królową, pirata, w kogo sobie tylko wymarzymy.
5: W Europejskiej Nocy Muzeów bierze udział ponad 30 bydgoskich instytucji kultury.
2: Niemal wszędzie Noc Muzeów odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę, tylko w Krakowie odbywa się o noc wcześniej, ale już po raz ostatni. Od przyszłego roku wydarzenie będzie miało tę samą datę, co w pozostałych miastach. Jutro pochmurno z przelotnym deszczem w całym kraju i nadal chłodno. Na termometrach maksymalnie od 11 stopni na Podlasiu, przez 13 na Mazowszu, Śląsku i Pomorzu Zachodnim, do 14 na Dolnym Śląsku.